0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Mona Lisa, mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: Reklama.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho.

0: Quinto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Quinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
2: Tak, tak.
1: Od 6 do 9.
2: Od 6 do 9 w Żabce.
1: Za 6,99 i że na bogato.
2: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
1: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
2: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
1: Dokładnie.
3: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
4: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
5: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
4: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
6: Czas na stały punkt programu na antenie Meloradia Słupca na 102,9 FM, czyli kolejną odsłonę magazynu reporterów. Przy mikrofonie jak zawsze melduje się Tomasz Barylski. W dzisiejszym magazynie przenosimy się do Powidza. Malownicze Jezioro Powidzkie to nie tylko piękne widoki czy idealne miejsce na wypoczynek, ale także klimat, który jest bardzo istotną częścią wyjątkowego wydarzenia muzycznego. Przed nami kolejna edycja Powidz Jam Festival. To 4 dni muzycznego święta na 5 scenach, a my postanowiliśmy porozmawiać z jednym z organizatorów tego wydarzenia. Michał Maćkowiak opowiedział nam co nieco o początkach festiwalu, momentach z historii tego wydarzenia, które utkwiły mu w pamięci, ale również zdradził to, co czeka nas podczas tegorocznej imprezy. Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Jak zaczęła się historia Powidz Jam Festival? Skąd w ogóle pomysł na stworzenie takiego festiwalu?
7: Tak naprawdę Powidz Jam Festival to kilkanaście lat, kiedy gdzieś tam nad Jeziorem Powidzkim zarażamy ludzi pozytywną muzyką. No, zaczęło się dość niewinnie od pomysłu jednego z głównych organizatorów, od Daniela, który gdzieś tam pochodzi tutaj z tych regionów i wymyślił sobie gdzieś tam, że chciałby tutaj, żeby troszkę muzyki było więcej na tym terenie powidzkim, bo tutaj często te tereny odwiedzał, gdzieś przy okazji jakiegoś ogniska, gitary i tego wspólnego dżemowania, od tego się wszystko zaczęło. Zaczęło się od edycji tak naprawdę na parkingu Domu Kultury, jeszcze wtedy ten amfiteatr na ośrodku Poczekowy Łazienki jeszcze nie był gotowy. Tam zaczęliśmy taką edycję, na którą mieliśmy kilka zespołów, przyszło kilkanaście osób z Powidza, ale wiedzieliśmy, że to jest jakiś tam początek, zalążek. No i dalej już poszło. No, przede wszystkim dużo pracy i wiara w ten projekt i jakaś pasja i coś, co nam się udaje przez kilka lat robić do tej pory.
6: A co najbardziej zapamiętałeś z tej pierwszej edycji? Jakie były największe wyzwania związane z organizacją pierwszego Powidz Jam Festival?
7: Ojej, no kupę lat temu to było, nie ukrywam, już człowiek tak bardzo tego nie pamiętał, ale te początki to było coś totalnie zabawnego. Znaczy prywatne auta przewożące muzyków z Poznania, moje prywatne auto przewożące perkusję jakiegoś grajka, który gdzieś tam zapomniał czegoś. Wtedy była sytuacja też taka, że niektórzy z muzyków spali w ośrodku kultury, więc jakieś afterki z akordeonem, z gitarą, gdzieś tam do późnych godzin nocnych. No dużo było takich smaczków, które gdzieś tam cały czas mamy w głowie, no ale gdzieś to powodowało, że raczej teraz patrzymy na to z perspektywy czasu z uśmiechem i to raczej nas nie zabiło, a wzmocniło takie mniejsze rzeczy. No mówię, mimo tej frekwencji, bo to było coś totalnie jak gdyby odszczelone. Nikt nie wiedział, o co nam chodzi, co my planujemy robić. Dostaliśmy bardzo duże wsparcie gdzieś tam z Domu Kultury i udało się to pociągnąć. Tak to wspominamy to z uśmiechem, bo też prywatnie bardzo dobrze bawiliśmy się podczas tych edycji. No i mamy też osoby w swoim gronie, czy to zawodowym, czy prywatnym, które dalej gdzieś tam ten festiwal odwiedzają i gdzieś tam z mocnym sentymentem to wspominamy.
6: Okej, a co wyróżnia ten festiwal na tle innych wydarzeń muzycznych w Polsce?
7: To, co nas wyróżnia, to przede wszystkim jego umiejscowienie. Jesteśmy festiwalem, który odbywa się nad, i biorę pełną odpowiedzialność za te słowa, nad najpiękniejszym jeziorem w Polsce, jednym z najczystszych. Jesteśmy festiwalem, który główna scena i wszystkie gdzieś tam pozostałe mają bezpośredni widok na to jezioro. No i ten cały klimat, który udało nam się przez te wszystkie lata osiągnąć, czyli takiego pełnego wyluzowania ale też jak gdyby dbanie o te detale, tego, że to nie jest tylko muzyka, tylko wszystko to naokoło, to, że nie są tylko koncerty od 19 do 1, tylko tak naprawdę całe te 4 dni są pod, pod

0: znakiem tego festiwalu, co tak naprawdę dzieje się tutaj, że to nie jest tylko główna scena, to są te sceny dodatkowe, to jest masa dodatkowych atrakcji. No tak naprawdę ktoś przyjeżdżając do nas już od tego czwartku, no bo to jest też festiwal, który trwa 4 dni, do tej niedzieli włącznie, naprawdę nie nudzi się. No już pomijam aspekty turystyczne Powidza i samego jeziora, ale no wszystko to, co my też chcemy zaoferować, to zbiera się jak gdyby w jedną całość.
1: Jak ten festiwal zmienił się przez te wszystkie lata?
0: Oj, no zmienił się diametralnie. Można powiedzieć, że tak naprawdę rozkwitł nam bardzo. Gdzieś tam dzięki na pewno ogromnej pomocy tutaj zarówno władz lokalnych i Domu Kultury, ale też sponsorów i partnerów i tych osób, z którymi pracujemy od lat. Udało się z takiego festiwalu, gdzie grało kilka zespołów na jakiejś małej scenie przy Domu Kultury, zrobić festiwal, no nie bójmy się tego słowa powiedzieć, gdzieś tam wyjątkowy na skalę regionu, czy tam jedno z największych wydarzeń muzycznych tego terenu, gdzie tak naprawdę grały i grać będą największe gwiazdy polskiej sceny, bo no, przypominam, że u nas grała i Sanak, i Daria Zawiało w Imrozu, i w tym roku ponownie Vito Bambino i Kwiat Jabłoni. No i myślę, że oprócz tych absolutnych gwiazd numer 1 czy 2, którzy sprzedają aktualnie stadiony, no to cała topka gdzieś tam tej polskiej muzyki u nas była i z czego jesteśmy bardzo dumni, więc możemy szczerze powiedzieć, że no rozrosło się to bardzo, ale my też nie spoczywamy na laurach, tylko no chcemy więcej. Chcemy, żeby to była perełka tego regionu cały czas i żeby ten festiwal był coraz bardziej znany. Też mamy dużo sygnałów od osób, które docierają do nas, którzy Powidza nie znali, ale gdzieś tam ktoś coś powiedział, ktoś coś przekazał, czy to z artystów nawet, którzy występowali u nas, czy to z naszych gości i mamy bardzo pozytywny feedback i staramy się co roku coraz bardziej rozwijać.
1: Okej, przejdźmy dalej. Chciałbym zapytać teraz, jak wygląda proces przygotowań do takiego festiwalu? Kiedy zaczynacie pracę nad organizacją tego wydarzenia? I co jest tutaj największym wyzwaniem, jeśli chodzi o Powidz Jam Festival?
0: To jest to praca cały rok. My tak naprawdę zamykając jedną edycję, myślimy, że kolejnej. Wiadomo, że najbardziej intensywny czas to sam czas samego festiwalu i gdzieś tam okolice kilka tygodni przed nim, ale my tak naprawdę i tą burzę mózgów po pierwszej edycji na jak gdyby laurach tych endorfinek po zakończeniu edycji staramy się też od razu siadać do planów na przyszły rok, więc w mniejszym bądź większym wydaniu to jest tak naprawdę praca cały rok. Co jest najtrudniejszym? Najtrudniejszym wyzwaniem dla nas zawsze jest spięcie tego wszystkiego pod względem logistycznym, no i niestety finansowym. W dzisiejszych czasach nie da się tego zrobić bez nakładów finansowych, bez sponsorów, bez partnerów. No jest to wydarzenie nie jakieś ogromnie, ogromnie komercyjne i staramy się zawsze robić to optymalnie, że tak powiem, ale to jest zawsze największy challenge, żeby to udało się spiąć pod tym względem finansowym. To chcielibyśmy, marzyliśmy o tym i marzymy dalej, żeby jak najwięcej tych koncertów było darmowych, ale no przy dzisiejszych stawkach jakichś tam rzeczy logistycznych, techniki, gaz i tak dalej, no nie zawsze jest to osiągalne, nie? To jest najtrudniejsze, zdobyć te podstawy do spięcia takiego finansowego tego festiwalu.
1: A jaki moment, czy momenty z historii festiwalu, mówimy o całej historii dotychczasowej, coś tutaj najbardziej utkwiło ci w pamięci?
0: Oj, jest tego dużo. Ciężko mi wybrać taki jeden, bo myślę, że takim przełomowym momentem był teraz koncert zespołu Laocze, jeden z pierwszych edycji. No wiemy, że zespół już w tym momencie nie koncertuje, więc też z dużym sentymentem na to patrzymy. No ważnym momentem był koncert Tomka Organka z zespołem, kiedy widzieliśmy, że ten plac naprawdę pęka w szwach. Też osobiście bardzo dobrze wspominam edycję, która właśnie, kurczę, teraz sam już nie wiem, czy to nie była ta sama. Myli się to wszystko, ale wspominam edycję, kiedy zespół Xanax był u nas, kiedy udało nam się tam pozyskać z dwóch źródeł granty, kiedy ten line-up był przesiąknięty tymi, że tak powiem, bardziej znanymi zespołami. No ale teraz z perspektywy czasu, no wspominamy, że była u nas Sarach, tak, która w tym momencie sprzedaje stadiony. No dobrze wspominamy Vitamina i Vito Bambino, który po raz kolejny będzie u nas. To jest naprawdę mega dużo momentów, które gdzieś tam mamy w głowie, wspominając ten festiwal. No i także wiadomo, traktujemy to jako pracę, no bo jest gdzieś tam duży nakład energii i ludzi do tego zużyte, ale dalej gdzieś tam czerpiemy z tego duży fan i tworzymy to w ten sposób, że sami dobrze się bawimy tam. To jest jak gdyby chyba klucz tego wszystkiego, że to cały czas się udaje.
1: Jak tutaj dobieracie artystów, którzy występują podczas festiwalu?
0: To też jest kwestia tak naprawdę burzy mózgów. Tego no, staramy się być na bieżąco, jeśli chodzi o taką scenę muzyczną w kraju, o nowych artystach, którzy gdzieś tam wybijają się na tym naszym poletku. Też staramy się zrekrutować zespoły na nasz festiwal, wtedy spotykamy się, przesłuchujemy i staramy się wyłapać te perełki muzyczne. No też mamy gdzieś tam pewien pewien schemat muzyczny, według którego chcemy postępować, więc gdzieś tam od jakiegoś czasu ta scena mniejsza, na przykład w Przybrodzinie, jest dedykowana powiedzmy rockowej, czy troszeczkę mocniejszym brzmieniom. My na tej scenie głównej staramy się zachować taki bardziej chillowy klimat, gdzieś tam wprowadzamy troszkę muzyki elektronicznej i tak dalej. No jest to też duże wyzwanie, bo chcemy, żeby to jakoś tam artystycznie też się dobrze spinało ze sobą, żeby to nie był duży miszmasz, tylko żeby to wszystko miało ręce i nogi.
1: Tak jak wspominałeś, ta pierwsza edycja to była garstka osób, która przyszła posłuchać, zobaczyć, co robicie. Rozrosło się to z czasem i czy teraz masz już takie poczucie, że wokół tego festiwalu udało zbudować się wam społeczność, która jest zaangażowana, która żyje i czeka na kolejną edycję?
0: Trochę tak jest. Po pierwsze, na pewno bardzo dużo osób z samego Powidza i okolic. To są osoby, które z wytęsknieniem czekają, które też dopytują i tak dalej. To jest niezmiernie miłe, ale też no, widzimy od lat te same osoby, które przyjeżdżają typowo na nasz festiwal. I to jest coś takiego fajnego. Gdzieś tam zagadają, a rok temu było tak, a dwa lata temu było tak. No jest to niezmiernie miłe. Widzimy też po social mediach, ale też osoby same w takim członie organizacyjnym. To są naprawdę osoby, które są z nami od wielu, wielu lat, które gdzieś tam robią to dodatkowo, które na co dzień zajmują się czymś totalnie innym, a po godzinach i w czasie wolnym zajmują się festiwalem w trakcie jego trwania i przed. I się specjalnie bukują urlopy, żeby z nami to robić. No i jest to mega motywujące i jest to coś, co też pozwala nam fajnie funkcjonować.
1: Powiedz proszę, jak tutaj wygląda współpraca z lokalną społecznością? Czy tutaj chętnie pomagają wam ludzie lokalnie, jeśli chodzi o organizację przygotowania do tego festiwalu?
0: Tak, my zauważyliśmy też bardzo dużą różnicę. Z czasem to bardzo dobrze zaczęło działać. No jesteśmy bardzo wdzięczni i chwalimy sobie mega współpracę z Domem Kultury, czy z władzami lokalnymi. No bez tego festiwalu by nie było. Oczywiście, jak zawsze mówią, no chcemy więcej, bo chcielibyśmy jak najwięcej w te 4 dni zrobić, jak najwięcej wykorzystać. No ale widzimy to ogromny potencjał, widzimy fajne przyjęcie tutaj, że tak powiem, z lokalnej społeczności. Widzimy, że oni są na tak, że gdzieś tam nawet jak na początku było troszeczkę negatywnego speku, to od jakiegoś czasu widzimy, że raczej wszyscy wiedzą, że ten festiwal jest kojarzony z regionem, że jest to coś fajnego. Mimo 4 dni hałasu, jak to robimy, gdzieś tam postawienia czasami do góry nogami pewnych tematów, no to widzimy raczej pozytywny odbiór i mamy nadzieję, że tak zostanie.
1: Chciałbym teraz przejść do tego, co w tym roku będzie się działo przez te 4 dni festiwalu.
0: No przede wszystkim w takich kwestiach aktualnych odsyłam do naszych social mediów, gdzie my na bieżąco informujemy o tym, jakie mamy plany na ten rok, co się będzie dokładnie działo. Będziemy po kolei udostępniać harmonogram tych wszystkich wydarzeń. No ale przede wszystkim mamy klucz całego naszego festiwalu, czyli kilka scen muzycznych, jest scena na ośrodku w Poczekowym Łazienki, będzie scena przy Brodzinie, będzie taka mała plenerowa scena przy restauracji Jabłona i planujemy taką dosłownie jednokoncertowe wydarzenia przy okazji rewitalizowanego rynku. Przede wszystkim, opowiedz festiwal to przede wszystkim muzyka i na tym się też będziemy skupiać. Cały line-up również będzie udostępniany, no ale z tych najgłośniejszych nazwisk to w czwartek będziemy mieli Vito Bambino, w piątek będzie to Fisze, Made Tworzywo, sobota jest dniem totalnie darmowym, gdzie tutaj też zaskoczymy, na pewno jeszcze nie wszystko możemy zdradzić, ale na pewno jeszcze coś fajnego wam zaprezentujemy, ale będzie między innymi również ekipa z Rad Crew, czyli też taki jedna z legend tego festiwalu, która co roku się gdzieś tam u nas pojawia i w niedzielę jako ten główny koncert to koncert Kasi Sienkiewicz, czyli połowy z duetu Kwiatu Jabłoni z tym nowym solowym projektem u nas będzie. No ale no powiedz, że festiwal to przede wszystkim może nie przede wszystkim, ale również te wydarzenia dodatkowe, czyli różnego rodzaju aktywności sportowe, zumby, jogi. Są też jogi na słupach, na naszym jeziorze. Cała taka strefa partnerów, futraków, która też będzie działała od godzin popołudniowych. Dużo, dużo masę świetnych atrakcji, które no, powodują, że ten festiwal żyje od godzin porannych. Nie?
1: I na koniec chciałbym zapytać o to, czy jest jakieś marzenie związane z Powidz Jam Festival, którego jeszcze nie udało się wam zrealizować?
0: No, tych marzeń jest dużo, tylko że te marzenia to są naprawdę marzenia. Znaczy my mierzymy wysoko, bardzo byśmy chcieli, żeby ten festiwal się rozwijał, ale no wiemy, że teren jest jaki jest i pewnych ilości naszych tutaj, już tak powiem, uczestników nie pomieści, więc musimy brać siłę na zamiary. Ja może nie w swoim imieniu, ale w imieniu Daniela, tego głównego organizatora, wiem, że jego jednym z marzeń zawsze było ściągnięcie tutaj Kazika, czyli Kultu, czy tam Kazika z jakimś innym projektem. Wiem, że co roku z tym tematem stara się go poruszyć, ale no jest to temat trudny, delikatnie mówiąc. Mam mamy marzenia, staramy się co roku starać je chociaż zrealizować. Mówię, to jest taki, który chyba mogę powiedzieć głośno, no pozostałe to niech zostaną w naszej głowie, bo może się zrealizują i będzie wtedy jakaś fajna niespodzianka.
1: Mówił jeden z organizatorów Powidz Jam Festival, Michał Maćkowiak. A ja dodam na koniec, że tegoroczny festiwal odbędzie się w dniach od 30 lipca do 2 sierpnia. Szczegóły znajdziecie na festiwalowym Facebooku. To wszystko w tej części naszej audycji. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
4: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
5: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Początek dnia z Meloradiem Słupca na 102,9 FM i tradycyjnie magazyn reporterów, a przy mikrofonie Tomasz Brylski. W dzisiejszym magazynie o makiecie Słupcy datowanej na około 1570 rok.
6: Tutaj w planach było wykorzystanie druku 3D, jeszcze w tamtym czasie troszeczkę takiego ułomnego oraz kilku nowoczesnych technologii, no ale sytuacja się zmieniała dosyć dynamicznie i musiałem pozostać przy metodach tradycyjnych, czyli po prostu ręczne wycinanie, formowanie elementów.
1: Dzisiaj zaglądamy do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy, gdzie historia rozgościła się na dobre, a wszystko to za sprawą wyjątkowej makiety, która przedstawia nasze miasto w okresie jego największego rozwoju, czyli około 1570 roku. Ta wyjątkowa praca to dzieło mieszkańca naszego miasta Stanisława Czarneckiego. Na makiecie znalazło się ponad 500 różnych budynków, które zostały stworzone ręcznie od samych podstaw. O szczegółach mówi dyrektorka biblioteki Anna Karpińska.
7: W naszej bibliotece pojawiła się wyjątkowa makieta przedstawiająca miasto w okresie jego największego rozwoju, czyli około roku 1570. Autorem tego projektu jest pan Stanisław Czarnecki, słupecki modelarz, który od lat pasjonuje się historią i modelarstwem. Myślę, że to będzie wspaniała lekcja historii, nie tylko dla dorosłych, którzy już zatrzymują się przy tej makiecie, obserwują, komentują i oglądają, ale też dla najmłodszych, począwszy od przedszkolaków, po dzieci szkolne i młodzież. Będziemy organizowali lekcje biblioteczne i omawiały właśnie tę makietę, co się na niej znajduje i historię Słupcy. Makieta pokazuje między innymi układ miasta z murami obronnymi, czterema bramami wjazdowymi oraz najważniejszymi obiektami, takimi jak kościół, na przykład świętego Wawrzyńca, wówczas najważniejsza świątynia w regionie. Pan Stanisław Czarnecki, żeby stworzyć tę makietę, korzystał z wielu źródeł historycznych, materiałów muzealnych z całej Polski oraz badań terenu, ale również, tak jak nam powiedział, z opowieści mieszkańców, którzy gdzieś tam z dziada, pradziada przekazywali sobie te informacje. Także zapraszamy do oglądania i podziwiania.
1: Mówiła dyrektorka Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy Anna Karpińska. Spotkaliśmy się również z autorem makiety Stanisławem Czarneckim. To pasjonat historii i modelarstwa, który podjął się stworzenia tego wyjątkowego projektu, który odwzorowuje nasze miasto sprzed wieków. Posłuchajmy naszej rozmowy z autorem makiety. Skąd w ogóle pomysł na stworzenie takiej makiety Słupcy i dlaczego akurat ten okres historyczny?
6: Ogólnie odkąd pamiętam, od dziecka, jak mieszkam w Słupcy, interesowałem się historią tutaj lokalną. Już za dzieciaka dochodziły do mnie jakieś tam legendy, historie, ludzie tam powielali jakieś ciekawe tematy. I w sumie okres pandemii spowodował, że tam zacząłem się bardziej interesować tą historią, było trochę więcej czasu. Siedziałem w internecie, bo wiadomo, nie można było odwiedzić ani muzeów, ani jakichś tam instytucji. Gdy zgromadziłem dosyć pokaźną liczbę jakichś tam dokumentów, informacji ciekawych, zacząłem myśleć o zrobieniu dla siebie małej makietki. Zawsze jak jakiś temat mnie interesuje, to staram się to przekuć na jakiś model albo właśnie małą makietę. Podzieliłem się tą informacją w pracy, no i koledzy z pracy namówili mnie, żeby zrobić coś większego dla miasta. No i później już ruszyło.
1: I tutaj możemy oglądać ten efekt finalny. Proszę powiedzieć, z jakich tutaj źródeł materiałów pan korzystał, do czego udało się dotrzeć w trakcie przygotowywania tej makiety?
6: Głównie były to dwie książki na temat historii Słupcy. Jedyne dwie, więcej nie ma niestety, z tego co wiem. Wszelkie źródła dostępne w muzeach online. Jakieś nawet rzeczy wygrzebane z zagranicy. Starałem się też znaleźć informacje o jakichś dokumentach, podaniach skradzionych podczas wojen, zaborów, potopu szwedzkiego. I w ten sposób udało mi się dotrzeć praktycznie na całym świecie do różnych informacji, zdjęć z XIX wieku nawet. No, posiłkowałem się też starymi informacjami na temat Słupcy z muzeum, z jakichś tam też portali społecznościowych, profili różnych o historii Słupcy.
1: To teraz przejdźmy do tego, jak w ogóle długo zajmuje się pan modelarstwem i czy to jest taka pierwsza duża makieta, jaką pan stworzył?
6: Tak, pierwsza praktycznie od zera. Miałem okazję naprawiać makiety jakieś tam kolejowe, makiety dla różnych firm, przerabiać gotowe makiety, ale taką od zera pierwszą była właśnie ta. Ogólnie zajmuję się modelarstwem profesjonalnie od ponad 20 lat. Moją specjalnością są modele robione od zera, według własnych planów lub jakichś tam powierzonych, znalezionych, jak i małe dioramki. Dioramki to są takie malutkie makiety przedstawiające jakiś tam wycinek sytuacji, jakiejś historii.
1: Proszę powiedzieć, jak wyglądał w ogóle proces tworzenia tej makiety, jeśli chodzi już o samo wykonanie?
6: Proces był bardzo skomplikowany, bo trzeba było zacząć od zera. Po zgromadzeniu informacji, przesianiu ich, zacząłem robić pierwsze wzory budynków z tworzywa, z plastiku. Te wzory później powielałem w własnoręcznie wykonanych formach z żywicy. No bo wiadomo, tutaj jest kilkaset budynków, więc no nie można było zrobić każdego budynku osobno. Następnie doszło stworzenie budynków takich nietypowych jak kościoły, bramy, wieże. Później przyszedł etap malowania tego wszystkiego, pasowania, dorabiania detali. No i myślę, że to wszystkie etapy. W międzyczasie oczywiście było mnóstwo poprawek, zmian, ale to jest normalne w modelarstwie.
1: To jest w 100% ręczna praca, czy też jakieś nowocześniejsze technologie pan wykorzystywał przy tworzeniu tej makiety?
6: Tutaj w planach było wykorzystanie druku 3D, jeszcze w tamtym czasie troszeczkę takiego ułomnego oraz kilku nowoczesnych technologii, no ale sytuacja się zmieniała dosyć dynamicznie i musiałem pozostać przy metodach tradycyjnych, czyli po prostu ręczne wycinanie, formowanie elementów. Są dwie figurki drukowane 3D, ale tak poza tym to wszystko było tradycyjnymi metodami.
1: Przejdźmy do samej makiety. Proszę opowiedzieć, co tutaj możemy zobaczyć, jakie tutaj mamy najważniejsze obiekty, jak to możemy umiejscowić, tak przełożyć na tą współczesną mapę naszego miasta.
6: Tutaj zależało mi na takim balansie między jakąś tam prawdziwością historyczną, na którą no nie ma zbyt wiele po prostu dokumentów ani dowodów, a jakimiś charakterystycznymi elementami. Starałem się uwydatnić tutaj rzeczy, które są zapisane gdzieś tam w jakichś podaniach, w jakichś sprawozdaniach z podróży, niektórych podróżników. Także mamy tutaj no przede wszystkim najważniejsze kościoły w mieście. Są koszary, wiadomo, bramy, baszty, jest rynek. Myślę, z takim najmniejszym, ale najważniejszym elementem, czyli miejską studnią, która jest też ciekawym elementem. No i do tego dodane typowe budynki, jakie były w średniowieczu, czyli budynki kowalów, jakieś gospody, co by tu jeszcze, no i sukiennice, które były bardzo ważne w Słupcy w tamtym okresie.
1: Mamy tutaj na tej makiecie aż 4 bramy. Można to jakoś teraz umiejscowić współcześnie, jak to mniej więcej wygląda?
6: Jak najbardziej. Znaczy, to nie jest nigdzie oznaczone i to jest takie umiejscowienie trochę szacunkowe. Brama Konińska na przykład. Jest to miejsce zaraz za kościołem Świętego Wawrzyńca. Oczywiście przechodziła przez środek ulicy. Tam jest Wawrzyniec, wyjazd na Konin. Brama północna, czyli na Toruń. Tutaj prawdopodobnie jest to miejsce obok Pasmanterii, troszeczkę w głąb, w stronę rynku. Brama poznańska jest praktycznie za Złotnikiem na ulicy Poznańskiej i brama Pyzderska będzie mniej więcej umiejscowiona na wysokości MOPS-u. Tutaj najprędzej można znaleźć te miejsca, gdzie były bramy i mury, gdzie widać na ulicy po prostu takie lekkie obniżenie. To są takie charakterystyczne miejsca, po których można poznać te.
1: Ten rynek na pańskiej makiecie, on jest podobny lokalizacją do tego obecnego rynku Słupcy?
6: Praktycznie jest dokładnie w tym miejscu, w którym był wtedy rynek. No wiadomo, tam obszar mógł się trochę zmienić. Wtedy był to bruk najprawdopodobniej. Bruk również był zmieniany kilka razy z tego, co się orientowałem w różnych okresach miasta. Miałem okazję współpracować z firmą świadczącą usługi georadarem i tutaj odkryliśmy kilka takich elementów, artefaktów pod ziemią, które mogą w jakiś tam ograniczony sposób dowodzić, że są to piwnice. Właśnie znaleźliśmy prawdopodobne umiejscowienie studni, które też potwierdzają zdjęcia z okresu międzywojennego. Także tutaj obszar rynku jest praktycznie taki sam, tak samo ulic, taki sam jak teraz.
1: Prowadząc badania, przeglądając te wszystkie dostępne materiały, żeby przygotować tę makietę, coś pana zaskoczyło? Coś, czego nie wiedział pan wcześniej, jeśli chodzi o ten okres związany ze Słupcą?
6: Tak, było parę takich elementów. Znaczy, miałem świadomość, że to był okres, w którym Słupca była, można powiedzieć, najlepiej rozwinięta, jeśli chodzi o gospodarkę obszarowo. Taką ciekawostką dla mnie było na przykład właśnie umiejscowienie studni i później na zdjęciach widoczna w tym miejscu takie jakby drewniana klapa. Następnie odkryłem na zdjęciach z okresu międzywojennego pompę paliwową. Okazuje się, że to mogła być jedna z pierwszych pomp w Wielkopolsce, czyli taka prymitywna stacja benzynowa, albo informacje, gdzie mogły znajdować się koszary, które no musiały być w miarę pokaźne, jak na tak niewielkie miasto, ponieważ przy jakichś tam wystąpieniach zbrojnych wystosowaliśmy całkiem dużą liczbę żołnierzy, czy tam rycerzy w tamtym okresie.
1: Makieta jest dostępna już tutaj w bibliotece na stałe. Czy dotarły już do pana jakieś pierwsze informacje od mieszkańców, którzy odwiedzają bibliotekę, oglądają tę pana pracę?
6: Tak, są na szczęście, są to pozytywne reakcje. Ogólnie ludzie są zaskoczeni wyglądem miasta, działa to mocno na wyobraźnię mieszkańców. Podobają się jak najbardziej detale, szczegółowość samych budynków, bo wiadomo, makiety architektoniczne, czy takie typowe w muzeach, no to są po prostu proste budyneczki, płaskie. Tutaj ludziom bardzo się podoba właśnie zdetalowanie tego wszystkiego. Ogólnie sam wygląd całej makiety, kolorystyka, na razie tyle z tego, co wiem.
1: Okay. A proszę powiedzieć, pana zdaniem, jaką ta makieta może odegrać rolę w popularyzowaniu historii wśród tych młodszych pokoleń?
6: No mam nadzieję, że zaciekawi na tyle, żeby młodzież czy dzieci chciały same też poznawać tę historię, bo jednak jest trochę portali internetowych poruszających ten temat. Fajnie jakby też odrodziło się troszeczkę modelarstwo w Słupcy, bo praktycznie już w tej chwili nie istnieje. No ale ogólnie chodzi mi o to, żeby interesować całą historią. Młodzież, dorosłych, bo dorośli też są zaskoczeni, też potrafią opowiedzieć ciekawe rzeczy. I fajnie, gdyby na nowo powstał jakiś dialog między pokoleniami, żeby można było sobie posłuchać starszych osób, które pamiętają też ciekawe rzeczy z historii Słupcy, budynki, których już nie ma.
1: Dobrze, i na sam koniec proszę powiedzieć, czy planuje pan stworzyć kolejne makiety o tematyce historycznej?
6: Nie prędko, bo to dosyć wykańczający proces, bardzo męczący. Plany modelarskie mam na tą chwilę bardziej we własnym kierunku, czyli mam mnóstwo pomysłów, głównie modelarstwo science fiction. Jeśli chodzi o historię, tutaj ze mną jest taki problem, że jeśli biorę się za coś historycznie, to zaczynam gromadzić zbyt dużo informacji, jakichś tam dowodów na istnienie tam czegoś i wtedy to jest bardzo zajmujące. A niestety czasu trochę też brakuje, więc głównie jakieś własne projekty.
1: Okay. Coś może pan więcej zdradzić? Co to za projekty?
6: Ojej, taką moją specjalnością są roboty. Mam nadzieję, że się uda dokończyć zaczętą serię takich zniszczonych, porzuconych robotów. Takie postapokaliptyczne klimaty. Tutaj wtrącę z przeszłości takiej mojej fakt, że przez praktycznie 9 lat reprezentowałem prezentowałem Słupce i tą okolice na festiwalu Fantastyki Pyrkon. Miałem tam swoje stoisko i wystawiałem właśnie modelarskie jakieś tematy. Także na tą chwilę praktycznie coś związanego z fantastyką, robotami.
1: Mówił autor makiety Słupcy Stanisław Czarnecki. Przypomnijmy, że tę wyjątkową pracę można oglądać w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Słupcy. Jest ona dostępna w godzinach pracy biblioteki, a tak jak wspominała nasza rozmówczyni Anna Karpińska, w planach jest organizowanie lekcji bibliotecznych dla najmłodszych, którzy będą mogli zapoznać się nie tylko z makietą, ale przede wszystkim z historią naszego miasta. To wszystko w naszym dzisiejszym magazynie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
8: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
9: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
10: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.

Urszula Salamon. Dzień dobry. Na razie w naszym regionie nie ma opóźnień przejazdu, a warunki na drogach są bardzo dobre. Największy ruch w Słupcy na Podkacie na Objazdowej. Kierowców jest coraz więcej też przed rondem Solidarność. Gęsto jest już też w Strzałkowie na Wyszyńskiego.

Kto już dzisiaj zdążył pomyśleć? No w końcu, it's Friday, piątek, piąteczek, zaczynamy i podkręcamy tempo. Waldek Derłak, dzień dobry, cześć, no wstawajcie, bo już 6:30.

Justin Jack Star i Turn the Lights Off w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo i sprawdzamy waszą formę i plany na piątek. Dzwońcie teraz pod 321-321-777. Jest kubek Melo Radia do zgarnięcia dla was, tak żebyście poczuli, że to jest wasz dzień. Najlepiej od samego rana. Czekam, dzwońcie szybko pod 321-321-777. Kubek Melo Radia może być wasz.

0: Just the way you are, Milky, David Guetta. Tak podkręcamy tempo od rana w piątek, piąteczek, specjalnie dla was i razem z wami, i teraz razem z Natalią. Siema Natalia, cześć.
1: Cześć, hej.
0: No cześć, co tam Natalia u ciebie? Podobno jest coś, czym można się pochwalić, co?
1: No dokładnie tak, bo ja już zaczęłam weekend, także jest słońce, jest ciepełko, więc zapowiada się fantastycznie.
0: Ty sobie wyobraź teraz, że wszyscy, którzy cię słuchają, my też po prostu ci zazdroszczą tak mega, mega mocno. A jakie plany na ten weekend?
1: No jeśli właśnie będzie pogoda taka, jak się zapowiada, to na pewno jakieś spacerki, piknik, może jakiś grill spadnie, także... relax i chill.
0: Jak sami widzicie, no Natalia się nie ogranicza, więc może i może jakieś może. Dobra, rozpędziłem się, uwaga. To teraz rozpędzałem się, Natalia, uważaj, bo mam dla ciebie...
2: trzy szoty w Melo.
0: Czyli trzy szybkie pytania, po których będziemy już wiedzieć o tobie prawie wszystko. Uwaga, Natalia, wąż czy pająk?
1: Ani to, ani to, ale ostatecznie niech będzie wąż.
0: Rozumiem twoją opcję i odpowiedź. Uwaga, wolisz posty czy storiesy na Instagramie?
1: Posty.
0: A impreza to w domu czy na mieście, Natalia?
1: Niech będzie na mieście.
0: Ale z tego, co słyszę, to i tu jest fajnie, nie?
1: Dokładnie, dokładnie tak.
0: I to rozumiem. Kubek Meloradia już pakujemy i już wysyłamy do ciebie fajnego piątku i udanego weekendu.
2: Trzy szoty w Melo.

0: DJ Antoine, welcome to Saint-Tropez. Pewnie, że sprawdzimy dla was już za chwilę w prognozie pogody, gdzie będzie dzisiaj cieplej. U nas czy w Saint-Tropez, może za chwilę też newsy.
1: A w nich kolejny zwrot w sprawie amerykańskich żołnierzy w Polsce. Jaki? Już za chwilę o tym.
2: A już o 7:00 zagramy
0: Bebe Rexha i Faithless, New Religion w Melo. Mocny początek kolejnej godziny przed wami razem z Meloradiem. Tak, podkręcamy tempo w piątek rano.
2: Reklama.
3: Sezon grillowy tylko z Twoim marketem. W naszym zakładzie Wędzarni Białecki produkujemy grillowe specjały, które zawsze świeże znajdziecie w naszych sklepach. Od piątku do soboty przy zakupie dwóch opakowań kiełbasy śląskiej 500 gramów w cenie 9 zł 99 groszy, szynkę bochuna 100 gramów kupicie za 1 zł 99 groszy, kiełbasy grillówki 500 gramów 12 zł 99 groszy. Twój market. Najlepsza oferta grillowa.
2: Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
4: No, jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
2: Get ready with me.
4: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
2: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
4: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
5: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty... I to nie koniec! Ma piąty produkt za złotówkę! I to jest to piękno! Multirabatu w Media Expert!
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
9: Tak, tak.
8: Od 6 do 9.
9: Od 6 do 9 w Żabce.
8: Za 6,99 i że na bogato.
9: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
8: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
9: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
8: Dokładnie.
10: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
13: Ach, to niska cena.
14: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
15: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Sposób na twój dobry dzień?
14: Mamy to w Lewiatanie.
15: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
17: A cappuccino też za 7?
18: Też.
17: A flat white?
18: Też.
17: A...
18: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
19: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
20: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Po reklamie.

10 stopni wskazują obecnie termometry w Słupcy. Maksymalnie temperatura wzrośnie dzisiaj do 22. Jutro będzie jeszcze cieplej. Sobota ma być bardzo wakacyjna. A dzisiaj do południa będzie słonecznie, potem niebo się zachmurzy, ale nie powinno padać. Ciśnienie jest wysokie, a wiatr słaby, miejscami umiarkowany.

0: już prawie 7 rano w piątek. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
1: Zwrot w sprawie wysłania amerykańskich żołnierzy do Polski. Donald Trump ogłosił, że do naszego kraju trafi dodatkowo 5 tysięcy wojskowych. Decyzję opublikował na swoim portalu Truth Social. W niedzielę referendum w Krakowie to w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego i Rady Miasta. Tylko do północy można publikować materiały o referendum. Później

0: jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
1: Obiecujemy wam, dzisiaj będzie gorąco, będzie słodko, będzie energetycznie, bo w końcu zaczniemy weekend wcześniej niż inni, ale na razie to mamy siódmą i podkręcamy tempo. Waldek, Marcin i Daria. Siemanko!

0: It's Rigat w Meloradio. Podkręcamy tempo. Dzisiaj piątek. No to słuchajcie, czekamy na wasze odjechane, fajne, oryginalne głosówki. Wyobraźcie sobie, że zapowiadacie weekend. Jakbyście wprowadzili go na ring, na jakiejś gali boksu, kickboxingu albo MMA, albo na jakimś rozdaniu Oscarów, tak, żeby to zabrzmiało odpowiednio fajnie. Może być, Daria, coś takiego, nie? Tak mogę? Uwaga! Weekend!
1: Dobrze? Pięknie. Super, to ja bym powiedziała tak. Po lewej stronie znajduje się, a po prawej... Też dobrze? Też
0: dobrze.
1: Jest okej?
0: Okay? Dobra. Nawet lepiej. Pełne uznanie. Słuchajcie, czekamy na wasze głosówki. Dorzućcie coś od siebie, ogłoście całej Polsce weekend w jakiś fantastyczny sposób. Czekamy na meloradio.pl. Wbijajcie i tam nagrywajcie głosówki. Czekamy, a za najfajniejsze to oczywiście jest Super Melo Merch do zgarnięcia. Dorzucasz coś od siebie?
2: Zbliża się 9:45, to jest weekend. Marcin Sikora zaprasza.

0: Ale mega klasyczek niesie nas w kierunku weekendu. Four Strings, Take Me Away w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, a w necie pojawiło się ogłoszenie, które wywołało prawdziwą burzę. Słuchajcie, na sprzedaż wystawiono leśniczówkę, a razem z nią całą wieś. Daria, uważaj, bo to okolice twojej parafii, czyli w okolicach Częstochowy. W tej wsi nie ma innych mieszkańców, ani żadnych innych domów, wyobraźcie sobie. Jest za to sporo terenu, gdzie można się poczuć jak panna Włosiech, jak to się mówiło, na totalnym odludziu. Jak marudzicie, że wasz sąsiad jest za głośny i was denerwuje, no to tam na pewno będziecie mieli spokój totalny. Ja tak sobie pomyślałem, słuchaj Daria, że jeżeli to by było takie twoje królestwo, to pewnie no, mogłabyś też tam na miejscu jakąś królową się ogłosić.
1: Wow, jako jedyna mieszkanka byłabym królową. Dziękuję.
2: Rządziłabyś sama sobą.
0: Albo przynajmniej sołtysem.

0: Wchodźcie w tą przestrzeń, którą wam dajemy. Wabank, czekamy na wasze głosówki. Wbijajcie na meloradio.pl, tam na dole zielona słuchawka. Naciskacie, nagrywacie głosóweczkę i wysyłacie do nas. Ogłoście całemu światu, całej Polsce weekend i zróbcie to w jakiś bardzo fajny, oryginalny sposób. Słuchajcie, to teraz szczerze się przyznam, trochę się nie wyspałem dzisiaj i nie zgadniecie przez kogo.
1: No?
0: Za oknem, słuchajcie, koty jakąś imprezę u mnie robiły całą noc, darły się strasznie i wy się śmiejecie, nie? Ja wiem, ale to jest problem, bo jak ludzie po nocy hałasują, to dzwonisz na policję. A jak koty, to gdzie miałem dzwonić? Na psy?

0: How Does It Feel w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo i mamy dla was najlepszy drop nowych hitów. No i mamy też newsy.
1: I będzie dobra informacja dla wszystkich kierowców, którzy posiadają auta na zwykłe paliwa.
0: Za 8 minut 8.
2: A już o 8 zagramy
0: Thomas Gray w Meloradio. Tak, podkręcamy tempo w Melo i jeszcze dorzucimy wam prognozę pogody na piątek.
2: Melo Radio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM. Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
6: Tak, tak.
5: Od 6 do 9.
6: Od 6 do 9 w Żabce.
5: Za 6,99 i że na bogato.
6: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
5: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
6: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
5: Dokładnie.
7: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
8: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
12: Niskie ceny są...

0: Podstawowe nasza spiżarnia 900 lub 870 gramów. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Biedronka.
1: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To na dzień mamy. Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój. Złoty 89, kupując 12 sztuk.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
12: Bittersweet.
13: Castorama!
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
13: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: O reklamie. Meloradio Słupca na 102,9 FM. Trafik.
16: Największy ruch w Słupcy jest na Objazdowej. Na przejazd poczekacie tam około 2-3 minut. Popatrzmy na Wrześnie. Duży ruch jest tam na Objazdowej i Wrocławskiej przed rondem Garbsen. Kierowców jest też sporo na Kalińskiej i Bukowej, ale korków nie ma.

0: razie w Słupcy jest bardzo słonecznie, ale niebawem niebo się zachmurzy. Według synoptyków nie powinno jednak padać. Deszczu nie spodziewajcie się także jutro. Sobota ma być bardzo słoneczna, wręcz wakacyjna. Termometry wskażą jutro nawet 25 stopni. A dzisiaj maksymalnie zobaczycie na termometrach 22. Obecnie mamy ich 15.
1: Już prawie 8. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
2: Ministerstwo Pracy i Rodziny zleciło kontrolę po śmierci niespełna 2-letniego chłopca w podwarszawskich Ząbkach. Dziecko zostało znalezione w oczku wodnym na terenie posesji, gdzie działa klub dziecięcy. Kontrola ma wykazać, czy teren był wystarczająco zabezpieczony, a dzieci miały należytą opiekę, mówi wiceminister Aleksandra Gajewska.
3: No ja mam obowiązek zweryfikowania, czy wszystkie przepisy, które są, wynikają z prawa, tam konkretnego dnia były zastosowane.
2: Śledztwo w sprawie śmierci chłopca prowadzi prokuratura w Wołominie. Zatrzymano dwie opiekunki. W Polsce nie będzie podatku od aut spalinowych. Rząd porozumiał się w tej sprawie z Komisją Europejską. Im starsza, tym bardziej hot. Temperatura ciała kobiet rośnie wraz z wiekiem, udowodnili to naukowcy, ale dzieje się tak z nieznanych jak na razie przyczyn.
1: Jedna, co mogę wam obiecać, to, że dziś u nas będzie jeszcze bardziej hot niż zwykle, bo przecież piątek mamy, czekamy na weekend, a wcześniej będzie szansa wykazać się gotowością na wszystko. To już za chwilę. Cześć, hej, siema, jest 8.

Dredchill i Starlight w Meloradio. Tak, podkręcamy tempo razem z wami dzisiaj od samego rana. Mamy piątek i mamy też zabawę gotowi na wszystko. I jak wy macie ochotę i okazję wziąć w niej udział i chcecie bardzo, to dzwońcie teraz pod 321-321-777. Jak zawsze dwie osoby mają szansę zgarnąć na przykład skiety albo melotorbę. Czekają dwa pytania, czekamy na was. Dzwońcie już teraz. 321-321-777. Czekamy na dwie osoby.

0: Będzie się działo, Blaze Melo.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: Teraz Kuba jest. Cześć Kuba. Kuba, jesteś?
2: Witam serdecznie.
0: Masz dużo energii, Kuba? Masz dużo siły?
2: No oczywiście.
0: No ja się nie dziwię, musisz mieć, skoro Kuba sobie wymyślił, że dom będzie budował, a zanim dom wybuduje, to on sobie najpierw działkę ogrodzi. Zgadza się? To taki plan na weekend, nie?
2: Dokładnie, mam nadzieję, że zdążę przez cały weekend ogarnąć cały temat.
0: Ogarniaj, ktoś ci będzie ci pomagał?
2: Nie, sam.
0: Już, Darian,
2: szukamy
0: oszczędności. Ale zrobiłeś wrażenie. No dobra, to był Kuba, w sensie jest z nami, a to jest Anita. Cześć Anita.
3: Cześć wszystkim.
0: Cześć, siemanko Anita, a u ciebie co tam?
3: Wszystko bardzo dobrze, jest słoneczko, właśnie jadę do pracy, no i postanowiłam do was zadzwonić. Dzisiaj jest mój szczęśliwy dzień i się udało.
0: No, to trzymamy za to kciuki, w zabawie gotowi na wszystko, za chwilę dwa pytania, za dwie dobre odpowiedzi są skiety do wzięcia, za jedną melotorba. No i najważniejsze, zgłaszajcie się do odpowiedzi swoim imieniem, kto pierwszy się zgłosi, ten odpowiada.
1: Gotowi na wszystko.
0: Rozumiem, że zasady jasne.
2: Tak jest.
0: No to zaczynajmy. Pytanie pierwsze dzisiaj, uwaga. Słowo grule używane na Podhalu oznacza ziemniaki czy buty?
3: Anita.
2: Kuba.
0: Anita, zdecydowanie pierwsza.
3: Buty.
0: Buty. Wcale się nie dziwię. Anita, wcale się nie dziwię, że jako kobieta w ten sposób odpowiedziałaś, ale trochę cię zmartwię. Grule to ziemniaki.
4: No.
0: No to już będziesz wiedzieć, spokojnie. Jeszcze jest pytanie drugie. Uważajcie teraz. Ile dzisiaj możecie wygrać w szybkiej kasie w Meloradiu? 200 czy 500?
2: Kuba.
0: Chyba Kuba, co?
5: Tak,
0: Daria?
5: Kuba był Kuba. Pierwszy, no.
0: Kuba?
2: No, 200?
0: No co ty nas tak jakoś...
4: Nie.
0: Co, Kuba, wiesz co? Nie no, Kuba! Kuba! Czekaj moment, Kuba, ja nie będę tego kończył. Ja wychodzę. Ja się obrażam.
4: Ale zostań.
0: Czekaj, jeszcze trzasnę drzwiami na koniec. Kuba, jak możesz? Jest piątek dzisiaj, to dzisiaj w szybkiej kasie więcej, bo 500 będzie. Słuchajcie. To poszło wam dzisiaj przy weekendzie. Ale wiecie co? Ja mam dla was dobrą informację. Kuba, to oznacza, że jak tutaj była lekka skucha, to ten płot, to ogrodzenie, to pójdzie ci raz, dwa po prostu. Anita, ty też się nie przejmuj.
3: Tak.
0: Znaczy się, że to naprawdę twój szczęśliwy dzień, bo mimo, że odpowiedź nie była dobrze taka, wiesz, prawidłowa do końca, to i tak coś zgarniacie, czyli szczęście jakieś tutaj jednak w tym wszystkim jest. Dla was oczywiście Daria już pakuje i merch wysyła. I do Anity, i do Kuby. Fajnego weekendu, hej.
1: Gotowi na wszystko. W Meloradio.

0: Another Talk to You w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. Słyszeliście o tym, że są takie kraje, w których krem z filtrem jest zakazany na plaży, słuchajcie?
1: Co?
0: To wszystko dlatego, że takie kremy z filtrem zawierają różne substancje chemiczne, które po kontakcie z wodą na przykład niszczą rafy koralowe i tak się dzieje w niektórych miejscach na świecie, na przykład na Hawajach, Wyspach Dziewiczych, no i w kilku innych jeszcze takich miejscach. Tak sobie pomyślałem, że złośliwie jakoś u nas nie zakazali. Jakby zakazali, no to... Może i słońce by się wtedy pojawiło, no ale o to chyba nie musicie się za bardzo martwić nad Bałtyckim Morzem. Jedyne zmartwienie to, czy będzie miejsce na plaży, żeby odpowiednio dużo parawanów rozbić.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek. Wszystkie orzechy i mieszanki orzechowe marki Bakaland. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, drugie tańsze gratis. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Uwielbiam rysowanie.
9: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
13: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę. Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
15: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
16: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
17: Jest 7 miejsc.
16: I rower, i mój kocyk. No i buba.
18: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
19: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
20: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
19: Są sprawdzone przepisy
20: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
19: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
20: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
21: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
22: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
23: Super!
1: super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
22: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
23: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
24: Tak, tak.
23: Od 6 do 9.
24: Od 6 do 9 w Rzepce.
23: Za 6,99 i że na bogato.
24: Teraz w Rzepce od 6 do 9 w super cenie.
23: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
24: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
23: Dokładnie.
25: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
26: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
27: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
28: Lidl, to się opłaca.
29: O reklamie.

Jake Jones, Never Be Lonely. Melo Radio, podkręcamy tempo, a ja patrzę teraz na coś bardzo ważnego. The Rehab, Sonny Fodera, Scooter, Afrojack, Cosmic Gate i Paul Van Dyk. To line-up Sunrise Festival w Kołobrzegu i powiem wam, że możemy już dzisiaj was dopisać na listę obecności na tym wydarzeniu. Będziemy mieli dla was bilety na Sunrise Festival. Słuchajcie uważnie, Melo. I już dzisiaj druga odsłona nowego programu na naszej antenie. Już po 21:00. Sunrise on Air w Melo Radio. Będziecie mieli okazję wczuć się w ten wyjątkowy klimat, bo pojawią się mega sety najlepszych DJ-ów i to będzie super before przed dobrym Melo. A na Sunrise Festival zagra też Rainer Zonneveld u nas już teraz w Melo. Loco, loco.

0: Oscar Bentley, Sweet Nothings i najlepszy drop nowych hitów, a te numery, które wam się podobają, mamy w 30 Meloradia. Już dzisiaj wieczorem po 18 głosujcie na meloradio.pl. Za chwilę newsy.
1: Lato ma być nie tylko ciepłe, ale też suche. O szczegółach za chwilę.
2: A już o 9 zagramy
0: Crystal Marchi, Fast Cars, Superstars. Szybko wjedziemy w tą dziewiątą, ale wcześniej prognozę pogody w Melo.

0: Reklama. Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
1: Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
2: No jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
1: Get ready with me.
2: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
1: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
2: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
3: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
4: Sprawa numer 23/05. Dzień dziecka w Centrum Handlowym Auchan Swadzim. Miejsce przeistacza się w Walebaj. Świat biura detektywistycznego Lassego i Mai. Młodzi uczestnicy rozwiązują szyfry, tropią wskazówki, łamią kody, badają odciski palców i odkrywają tajemnice. Każde zadanie przybliża do finału. Kto stoi za zagadką? Dla pierwszych 200 detektywów, którzy zamkną sprawę, książka w prezencie. Już 23 maja w Centrum Handlowym Auchan Swadzim. auchanswadzim.com.pl.
5: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
6: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
7: Tak, tak.
6: Od 6 do 9.
7: Od 6 do 9 w Żabce.
6: Za 6,99 i że na bogato.
7: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
6: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
7: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
6: Dokładnie.
8: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
9: Tylko teraz kup z My Media Markt 65-calowy telewizor Sony Bravia 8 OLED 4K Ultra HD i odbierz aż 700 zł na zakupy w sklepach Decathlon. Skorzystaj z akcji 50 za 500. Media Markt.
10: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
11: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii miała być jedna doniczka.
13: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Słupca na 102,9 FM.
15: Obecnie największy ruch w Słupcy jest na objazdowej i Sienkiewicza. Na przejazd nie poczekacie jednak więcej niż 3 minuty. Gęsto jest też we Wrześni na objazdowej i Wrocławskiej przed rondem Garbsen. Kierowców jest też sporo na Kaliskiej i Bukowej. Chwilę może się opóźnić przejazd przez Strzałkowo. Już 17 stopni wskazują termometry w Słupcy, a będzie jeszcze cieplej. Po południu temperatura wzrośnie do 22. Na razie jest słonecznie, ale niebawem niebo się zachmurzy. Zdaniem speców od pogody padać jednak nie powinno. Deszczu nie spodziewajcie się także jutro. Sobota ma być bardzo wakacyjna. Termometry wskażą nawet 25 stopni.
16: To już prawie 9. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
17: Były poseł Jacek Rzec został zatrzymany przez CBA na wniosek Prokuratury Europejskiej. Chodzi o nieprawidłowości w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Poinformował o tym na platformie X minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. To może być wyjątkowo suche lato. Długoterminowe prognozy wskazują, że temperatura w kraju będzie wyższa od wieloletniej normy, a sytuacja hydrologiczna już teraz jest trudna, mówi wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Robert Gajda.
18: Od marca nie mieliśmy żadnych opadów, dopiero teraz są sporadyczne, ale to nie są opady, które spowodują zabezpieczenie sytuacji hydrologicznej w kraju.
17: Żeby złagodzić skutki suszy, fundusz przekazuje pieniądze samorządom na budowę zbiorników retencyjnych. Piłkarka Barcelony Ewa Pajor jutro po raz szósty wystąpi w finale Ligi Mistrzeń na stadionie w Oslo. Jej drużyna zagra z Olympique Lyon.
16: Podkręcamy tempo w Melo Radio, ale super zapowiada się ta godzina. Razem zaczniemy wcześniej niż inni weekend. No i za chwilę to my też sobie razem z wami pogramy. A na razie to zagramy, bo gdy inni gadają, my już gramy. Jest dziewiąta. When the

0: David Guetta, David Don't Hurt Me w Meloradio. Podkręcamy tempo, mamy piątek. Słuchajcie, ja wiedziałem, że tak będzie, że łatwo gang to za długo w jednym miejscu po cichu nie wysiedzi.
1: Prawda. Wpadł na kolejny genialny pomysł. Przejedzie na rowerze z Zakopanego do Gdańska, cały czas w ogóle bez przerwy na spanie i tak dalej. No i będzie oczywiście z tego live'ik.
0: No i to wszystko oczywiście w wyjątkowym celu, po to, żeby uzbierać pieniądze na leczenie chorego chłopca. Słuchajcie, będzie szansa poobserwować ten trip, całkiem niezły. No a u nas też już teraz zapowiadam, że za chwilę niezły trip, może na trochę krótszym dystansie niż z Gdańska do Zakopanego i z powrotem, ale też będzie szybko, będzie podkręcone tempo i będzie się działo. Za chwilę sobie zagramy.

0: Bambi w Melo Radio. Podkręcamy tempo, mamy dzisiaj piątek, 22 dzień maja. Słuchajcie, dzisiaj jest dzień Pac-Mana. Kojarzycie?
1: Ja tak, pamiętam z dzieciństwa.
2: No ty ja tak nie do końca.
0: Średnio chyba, dobra, spokojnie. Zaraz się wkręcisz i zobaczysz, okay, że ciężko będzie przestać. Pac-Man to taka żółta kulka, należy do najpopularniejszych, najgłodniejszych jednocześnie bohaterów gierek komputerowych. No i dzisiaj ma swoje święto, słuchajcie, debiut w 1980 roku w Japonii. Jakież to było dawno temu. I to jest jedna z najbardziej ikonicznych gierek. I słuchajcie teraz, uwaga, Daria, może byśmy sobie zagrali, co? Ustawiamy tutaj biurka, dobra, trochę tu zrobiliśmy bałaganu. Wiesz, o co chodzi, Daria? Generalnie sterujesz postacią, zjadasz wszystkie małe kropki i uciekasz przed takimi czterema niedobrymi, dobra?
2: Ej, trochę jak ten wąż taki, w którego się grało.
0: Tak jak w pracy, no po prostu. To, co robisz codziennie rano, no. Kręcisz się tam i uciekasz. Uwaga,
2: dobra,
0: startujemy.
2: A co mam teraz tu kliknąć?
0: Czekaj. O, i lecisz do przodu.
2: Okej. Okay.
1: Prawo. O.
0: Prawo. Jest! Dobrze ci idzie. Zjadaj.
2: Mnie.
1: Lewo.
2: No nie.
1: Lewo. No w dół.
0: Uwaga. Czekaj, z tamtej strony. Czekaj. To...
2: Szybko.
0: Czekaj, bo...
2: Ej, ale Krystian, to
1: ej, no, ale w prawo ją.
0: Uciekaj.
1: No. Dajesz.
2: Dobra, no nie boję, no tu się zacięło.
1: O kurczę.
2: No typowe. Nie dziwi mnie to.
0: To już chyba po nas.

0: Tygo i Khaled, Save My Life w Melo Radio. Podkręcamy tempo i mamy dla was szybką kasę, jak zwykle, no ale dziś mamy piątek, to mamy w szybkiej kasie do zgarnięcia aż 500 zł. Czeka na was, mogą być wasze te pieniądze. Dajcie znać, jaki macie pomysł, na co je wydacie. Im fajniej, im oryginalniej, im bardziej zaskakująco, tym większa szansa, że ta kasa trafi do was. 500 zł, 500 zł, okrągłe. Trafią do was od ręki od razu, do wydania zaraz, więc dajcie znać, wbijajcie na meloradio.pl i napiszcie, dlaczego to do was powinna trafić szybka kasa od Melo.
1: Melo Radio Słupca. Reklama. Uwaga! Trwa finał wyprzedaży Toyoty. To jedna z ostatnich szans, by skorzystać z wyjątkowych cen na Toyotę Yaris Cross. Model dostępny jest teraz z korzyściami do 10 400 zł, a dzięki średniemu zużyciu paliwa na poziomie 3,1 litra według WLTP Miasto pozwala także ograniczyć codzienne wydatki na jazdę. Liczba dostępnych aut zmniejsza się bardzo szybko. Warto działać już teraz.
2: Zapraszamy do salonu Toyota Kamiński Konin, ulica Spółdzielców 15.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
10: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
9: I to gdzie?
10: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
11: Przygotuj ogród z Prix Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na BriCommerce.pl. BriCommerce. Nasze ceny rządzą.
12: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
13: Tak, tak.
12: Od 6 do 9.
13: Od 6 do 9 w Żabce.
12: Za 6,99 i że na bogato.
13: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
12: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
13: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
12: Dokładnie.
14: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
15: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
16: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Media Expert, taniej masz.
18: O reklamie.

0: Don't Stop i ATB w Melo Radio. Podkręcamy tempo za 21 minut, 10. No wiecie, że my lubimy nowe trendy. Słuchajcie, ale to jest jazda, nie? Jest takie zjawisko, nie wiem, czy słyszeliście, Daria, które nazywa się Bathroom Camping. Dobrze powiedziałem?
1: Piękne, naprawdę. Camping. Wow.
0: Słuchajcie, teraz tak, polega na tym, że ludzie spędzają czas na toalecie i idą tam bez, wiecie, konieczności załatwiania jakichkolwiek potrzeb. Po prostu sobie wbijają do łazienki, żeby posiedzieć sobie wiadomo gdzie i poskrolować TikToka lub Instagrama. Fajnie?
1: No banger, no.
2: Tylko jakby zajmują miejsce, nie?
0: A co, chciałeś sobie poskrolować?
2: Nie, chciałem co innego.

0: Calvin Harris i Jazzy, Satisfy, pełna satysfakcja, to mamy dla was i to szybciej, no i weekend też wam szybciej załatwiliśmy. Tak, to już. Tak, to teraz, żeby nie było wątpliwości.
1: No Daria, uwaga, jeszcze ty.
2: Jest już mega jaram i zaraz stąd wychodzę, panowie.
3: Ladies and gentlemen, let's start a weekend.

0: Come on. Scooter, how much is the fish? Scooter będzie w tym roku na Sunrise Festival w Kołobrzegu, a my mamy dla was go już teraz i mamy też weekend. Przy okazji siema, Adi.
1: No siema, no cały zestaw mam wrażenie tutaj przygotowałeś. Naprawdę, no jestem pod wrażeniem.
0: Wszystko jest all inclusive, słuchaj. Proszę
1: no
0: bardzo,
1: i to mi się podoba.
2: A już o 10:00 zagramy.
1: Pamiętajcie, że za darmo to uczciwa cena. Taylor Swift w Melo. No, także was zapraszam, bo tylko mam po 11:00 jedną taką bardzo grubą premierę, prawdopodobnie najgrubszą w dziejach ludzkości, ale to pogadamy o tym.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
2: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
2: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
3: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Olej Oleo 900 ml 5 zł 99 groszy. Lody pistacjowe Carddor 825 ml oraz lody waniliowe Carddor 750 ml tylko 14 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie 3. Pieluchy Pampers Active Baby od 32 do 54 sztuk w mega cenie 39 zł 99 groszy przy zakupie z aplikacją lub kartą. Twój market. Zawsze po drodze.
4: Hot grill.
5: Parilla caliente.
6: Grilla calda.
7: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
8: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
10: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
11: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Po reklamie. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.
12: W Słupce i regionie warunki do jazdy są bardzo dobre. Nie ma korków ani nowych utrudnień. Prawie wszędzie dojedziecie na czas. Warunki do jazdy też są dobre. Najdłużej poczekacie na Wrocławskiej i Objazdowej we Wrześni. Chwilę może się też opóźnić przejazd Kościuszki w Słupce.

0: 15 stopni wskazują termometry w Słupcy. Będzie jeszcze cieplej. Temperatura wzrośnie do 22. Na razie jest słonecznie, ale niebawem niebo się zachmurzy. Według synoptyków padać jednak nie powinno. Deszczu nie spodziewajcie się też w weekend. W sobotę i niedzielę ma być bardzo wakacyjny klimat. Ciśnienie mamy wysokie i takie utrzyma się w najbliższych dniach.
1: To są newsy Meloradia Słupca.
0: Urszula Salamon, zapraszam. Policja zatrzymała pijanego kierowcę we Wrześni. Podczas kontroli okazało się też, że mężczyzna złamał obowiązujący zakaz prowadzenia pojazdów. Został zatrzymany i postawiony przed sądem w trybie przyspieszonym. Następne pół roku spędzi w więzieniu. Dostał też dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Czas na sport. Do walki o ligowe punkty wracają piłkarki Słupczanki. O szczegółach mówi nasz reporter Tomasz Barylski.
2: Zajmująca drugie miejsce w tabeli Słupczanka tym razem powalczy o punkty na wyjeździe. W sobotę podopieczne trenera Tomasza Kowalskiego zmierzą się z trzecim w tabeli LFA Szczecin.
0: Początek meczu jutro o 12:00. A w Słupcy widać już znaki zbliżającego się lata. Zaczęła działać fontanna na rynku w naszym mieście. Wakacje czuć w powietrzu. Jutro termometry wskażą aż 25 stopni. Kolejne informacje za godzinę. Zaprosimy w nich na festyn z okazji Dnia Dziecka w Słupcy.
3: Minuta to 10:00. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Jest już rozporządzenie w sprawie transkrypcji aktów małżeństw par jednopłciowych. Chodzi o związki zawarte za granicą. Podpisał je szef MSWiA Marcin Kierwiński. Uważajcie na kolejne próby oszustw na NFZ. Do takich dochodziło ostatnio w Wielkopolsce, mówi Marta Żbikowska-Cieśla z tamtejszego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
5: Przestępcy wysyłają fałszywe maile z informacją o rzekomym zwrocie pieniędzy za świadczenia zdrowotne.
4: Jak nie dać się oszukać? Przede wszystkim nie należy klikać w podejrzane linki i nie należy otwierać niespodziewanych załączników. Oszustów często zdradzają również błędy językowe. Na koniec jeszcze najstarszy syn Cristiano Ronaldo bierze przykład z taty, bo 15-latek strzelił 2 gole w meczu reprezentacji Portugalii do lat 16. Przeciwnikami byli Grecy.
3: Chłop, co ma kopy, to już strzela. Siemanko, Adi z tej strony, 10:00 na zegarach. Mamy piątek, całe szczęście i będziemy robić tak, żeby był to najlepszy piątek w waszym życiu. Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Od tego zaczynamy.

Ale Farben i Body Talk w Melo Radio, 16 minut po 10. Podkręcamy tempo. Słuchajcie, dzisiaj mamy coś takiego jak Dzień Pac-Mana i wiecie co? Ja myślę, że to można potraktować też trochę jako dzień dla całej ery gamingu, bo co by nie mówić, to jest bardzo ważna pozycja, która łączy wszystkie pokolenia. Ale to, co właśnie chciałem wam życzyć z okazji tego dnia, to przede wszystkim doskonałej zabawy w wybranych przez was tytułach, żebyście mieli z tego dużo przyjemności. Tylko nie siedźcie też za dużo, bo tutaj też trzeba mieć umiar. No i też dużo zrozumienia, bo wiem, że pojawiają się różne głosy na ten temat. No i czasami słyszymy coś, czego byśmy nie do końca chcieli. Ale generalnie miłego giercowania i dbajcie o siebie. Siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem z nad oceanu. Myślę o tym, gdzie

pauza i magnetyk w Meloradiu, tak, podkręcamy tempo. A w tej godzinie jeszcze, no, garść muzycznych niespodzianek, to mogę wam powiedzieć. No bo tak, odwiedzi nas Filipek, Nel, Sermich, to na pewno, nuta niech się kręci, jestem przekonany, że bardzo dobrze ją znacie. No i będzie też facet, który nie dość, że pojawi się na Sunrise Festival, to pojawi się też na Tomorrowland, James Hype, Be Mine.

0: Reklama.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki alla rabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Jeszcze niedawno decyzje podejmowaliśmy na lata. Dziś coraz częściej stawiamy na zmiany. Zamiast posiadać, chcemy korzystać. Czy to tylko wygoda, czy realna zmiana sposobu myślenia? W cyklu Nie kupuję, wynajmuję sprawdzamy, dlaczego własność przestaje być oczywista, także w przypadku samochodu. Porozmawiamy o tym z naszym gościem Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Słuchajcie przed 13:00 Meloradia. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Centrum Heban Słupce. Drzwi wewnętrzne, DRE, porta oraz zewnętrzne KMT z montażem i 8% VAT. Panele podłogowe Weninger, Quickstep, winylowe i inne też z montażem i 8% VAT. Do tego płytki podłogowe i ścienne Cerat, Stargrest, Tubondzin i wiele innych. Armatura łazienkowa, wanny, kabiny prysznicowe, zestawy podtynkowe, szafki łazienkowe oraz wyroby drewniane. Heban Słupca, ulica Firmowa 2. Znajdź Heban Słupca na Facebooku.
7: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A tylko w piątek. Kiełbasa żywiecka XXL Peacock 600 gramów. Teraz 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.

Lipek, Nel i Sermich w Melo Radio. Niech się kręci. 18 minut do 11. Podkręcamy tempo w piątek, piąteczek, piątunio. Weekend za pasem, już można cieszyć się słońcem. No bo bez kitów, weekend ma być przepięknie. 27 stopni w niedzielę widziałem, że mają pokazać termometry, więc rewelka. Ale skoro już o tym gadamy tak całkiem na poważnie, to jakaś kasa by się przydała. Nie wiem, jakieś 500 zł, na co tylko chcecie. No i to jest do zrobienia. Pod warunkiem, że wejdziecie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Zgłosicie się, napiszecie, na co chcecie to wydać. I w zasadzie to jest tyle. Także nie czekajcie, wchodźcie od razu, no i wygrywajcie.

0: James Hype, Be Mine w Melo Radio. 10 minut do godziny 11. Ja ze mną Marcin Sikora, siemanko.
1: No siemano, I'm yours.
0: No to dawaj teraz newsy, proszę bardzo, co będzie?
1: A będzie trochę o samolotach, trochę o żołnierzach, a trochę o jeździe na rowerze.
0: No okej, okay, fajne rzeczy.
2: A już o 11 zagramy
0: Handy Dust, Carys i Zokuria w Melo. Ciekawe, które miejsce ta nuta zajmie dzisiaj w 30 Meloradia, a ta dzisiaj po 18, także szykujcie się.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
1: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
0: Ci, co ją znają, reagują.
2: Ach!
1: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
3: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Czas na podróże małe i duże. Na takie okazje Brie Commerce poleca. Letni płyn do spryskiwaczy Go On 4 litry za jedyne 6,98. A do 30 maja drugi taki sam otrzymasz gratis. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
6: Nie masz pomysłu na obiad? Kucharz Intermarché w Słupcy poleca. Krokiet z farszem pieczarkowym 2,99 za 100 gramów. Intermarché w Słupcy zaprasza.
7: Chcesz zdobyć prawo jazdy kategorii C lub kategorii C plus E? Postaw na turbo. Egzamin na ciągniku siodłowym, takim samym jak w konińskim Wordzie. Wybierz turbo i zdaj egzamin na identycznym sprzęcie. Turbo, Konin, Poznańska 47. Dzwoń 500 076 890.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To z kartą Moje Intermarché. Kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 22,99. A masło ekstra łaciate za 2,49 przy zakupie 3.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Po reklamie.
8: Meloradio z Łupca. Słuchaj na 102,9 FM. Pogoda.
9: W Słupce robi się coraz cieplej, termometry już wskazują 19 stopni, a temperatura jeszcze trochę wzrośnie, maksymalnie do 22 stopni. Jutro ma być jeszcze cieplej, termometry wskażą w sobotę nawet 25 stopni. Coraz więcej chmur pojawia się nad naszym miastem, ale nie będzie z nich padać. Deszczu nie spodziewajcie się też w weekend.

0: To są newsy Meloradia Słupca.
1: Urszula Salamon, zapraszam. Mieszkaniec Wrześni kierował autem pod wpływem alkoholu i z zakazem prowadzenia pojazdów. Następne pół roku spędzi w więzieniu, mówi aspirant Adam Wojciński z wrzesińskiej policji.
2: Całość materiałów pozwoliła na postawienie mieszkańca gminy Września przed sądem na posiedzeniu, które odbyło się już następnego dnia. 49-latek przyznał się.
1: Dostał też dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Przenosimy się do Lądka. Wójt ogłosił konkurs na nowego dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury. Będzie odpowiadał za organizację wydarzeń i rozwój życia kulturalnego. Szczegóły dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lądek. Na koniec zaproszenie od uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Słupcy. Odbędzie się tam rodzinny festyn z okazji Dnia Dziecka. W programie są dmuchańce, grill i turniej planszówek. Start festynu 29 maja o 16:30. Słyszymy się za godzinę. Opowiemy wtedy o tym, co czeka nas w weekend na piłkarskich boiskach.
3: Minuta do 11:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Karol Nawrocki i Radosław Sikorski podziękowali prezydentowi Stanów Zjednoczonych po tym, jak Donald Trump oznajmił, że do Polski trafi 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy. W temacie wojska pozostajemy, bo to już dziś około 18:00 do Polski dotrą pierwsze 3 samoloty F-35, poinformował o tym minister obrony narodowej. A Łatwogang znowu chce poruszyć serca Polaków. YouTuber punktualnie o 16:00 w Zakopanem wsiada na rower i bez przerwy jedzie przez całą Polskę aż do Gdańska. Chce do tego czasu zebrać 12 milionów złotych na leczenie 8-letniego Maxa chorego na dystrofię mięśniową. Ma też pewien pomysł na to, co jeśli będzie tego więcej.
5: I zobowiązuję się oficjalnie, że jeżeli uda się zebrać te 12 milionów przed moim dotarciem do Gdańska rowerem, to po dotarciu do Gdańska pójdę spać na 8-10 godzin, wstaję i od razu jadę w drugą stronę rowerem.
4: YouTuber zamierza wszystko transmitować w internecie.
3: Skubany jest niemożliwy, naprawdę. Chcieliście polskiego Mr. Beasta, macie kogoś lepszego, zdecydowanie. Coś w tym jest, nie?
4: Tak.
3: Siemanko, Adi po tej stronie. Kiedy inni gadają, my już gramy. Andy Das, Zokeria, no to jedziemy.

Modelki Włodarski i Lubię Cię jak lato w Meloradiu. 15 minut po godzinie 11. Powiem wam, że dzisiaj jak jechałem komunikacją miejską tutaj do was do Melo, to zwróciłem uwagę na jedno. Ludzie się jakoś tak zaczęli do siebie uśmiechać. I wiecie, to jest mała rzecz, ale jako, że ja jestem tym trochę dziwadłem, ja lubię obserwować ludzi. Oczywiście zawsze się wtedy uśmiecham, jak ktoś na mnie spojrzy, ale... Badanie naukowe. W poniedziałek wszyscy są smutni, zdenerwowani, bardzo szybko chodzą, nie chcą na siebie patrzeć, są zdenerwowani. A dzisiaj, wiecie, chillerka, uśmiechy, tak, na spokojnie wszyscy sobie idą, wiecie. No weekend, nie? Jak to wszystko zmienia.

0: Milki David Guetta w Meloradiu, przepraszam, bo Dara mi opowiedziała, co ma napisane na drzwiaku rodziców. Weź powiedz, bo to jest cudo.
1: Mam dziurę tam i mam naklejoną naklejeczkę mój pokój, moje zasady. Slay!
0: Przepraszam, no nie mogłem się uspokoić. 27 minut po 11. U nas nie ma żadnych zasad z kolei. My się po prostu dobrze bawimy i nastrajamy na weekend. Katy Perry, Hot and Cold, Meloradiu. Ja miałem coś innego. Taki znak zakazu i podpis nie dotyczy Adriana.

0: Słuchaj na 102,9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Nastrój Direksa, żeby zaskoczyć swoją siostrzenicę na urodziny.
2: 200 już lecą do ciebie, a ty możesz lecieć do bankomatu i je wypłacać.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Jeszcze niedawno decyzje podejmowaliśmy na lata. Dziś coraz częściej stawiamy na zmiany. Zamiast posiadać, chcemy korzystać. Czy to tylko wygoda, czy realna zmiana sposobu myślenia? W cyklu Nie kupuję, wynajmuję sprawdzamy, dlaczego własność przestaje być oczywista, także w przypadku samochodu. Porozmawiamy o tym z naszym gościem Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Słuchajcie przed 13 Melo Radia. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
3: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czekolady Milka 250 do 300 gramów. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu i stylizacji paznokci. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Po reklamie.

0: Ila Jauk, Slavinia, I Wanna Go w Meloradiu i 19 minut do 12. Czas na nowości.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: A no właśnie, dzisiaj bardzo ważna premiera muzyczna. To dlatego, że Kygo powraca. Kiedyś wam wspominałem o tym, że Kygo to jest taki trochę romantyczny artysta, który bardzo lubi pozostawiać po sobie ślady, często nawiązania, no ale też ma wielki respekt i szacunek do muzyków, których sam słuchał namiętnie. I w tym przypadku właśnie można powiedzieć, że Kygo zrobił tribut dla Avicii'ego, którego cały czas bardzo mocno nam brakuje. Do współpracy zaprosił wokalistę ze Stanów Zjednoczonych, Dana Tymińskiego, który co ciekawe ma też polskie korzenia. Piosenka, o której mówimy, Heaven on Your Mind, premierowo będzie grana w Melo i mam szczerą nadzieję, że ten numer zostanie z nami na dłużej, bo powiem tak, w każdej tej nutce tutaj czuć Avicii'ego i to w 100%. Delektujcie się.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Gordo, Reni, Co Nevalti, Loco Loco w Meloradiu, 9 minut do 12. Reni będzie oczywiście na Sunrise Festival, to już wam przypominam, 31 lipca w Kołobrzegu się widzimy. A propos, contigo, to znaczy z tobą, a razem ze mną, Marcin Sikora. Co tam mamy w newsach?
1: No, cześć, ja chcę z tobą poćwiczyć na dworze.
0: Robimy cardio?
1: Robimy witaminę D.
0: Okej! Okay.
2: A już o 12 zagramy.
0: No właśnie, Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Czy do tego łapania witaminy D możemy też zaprosić Justina i Nicki?
1: Możemy, dobrze by było zaprosić też słońce.
0: Słońce, przyjdź.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
7: Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
8: No jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
7: Get ready with me.
8: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
7: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
8: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
9: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
10: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
11: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
12: Wiem, Barbara. Smartfon z dużym ekranem.
13: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
12: A może ekspres do kawy, automatyczny.
13: Tak. I patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej. Na dzień mamy mają.
12: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
13: No.
14: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na

0: Carrefourze?
1: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
2: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Sprawa numer 23/05. Dzień dziecka w Centrum Handlowym Auchan Swadzim. Miejsce przeistacza się w Walebaj. Świat biura detektywistycznego Lassego i Mai. Młodzi uczestnicy rozwiązują szyfry, tropią wskazówki, łamią kody, badają odciski palców i odkrywają tajemnice. Każde zadanie przybliża do finału. Kto stoi za zagadką? Dla pierwszych 200 detektywów, którzy zamkną sprawę, książka w prezencie. Już 23 maja w Centrum Handlowym Auchan Swadzim. auchanswadzim.pl.
5: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie. Meloradio z Chłopca. Słuchaj na 102,9 FM. Pogoda.
8: W Słupcy jest dzisiaj bardzo ciepło, termometry wskazują 20 stopni, a będzie jeszcze trochę cieplej. Po południu będziemy mieć 22 stopnie. Podobna aura czeka nas jutro, sobota i niedziela upłyną nam w bardzo wakacyjnym klimacie. Ciśnienie mamy wysokie i takie będzie w najbliższych dniach. Wiatr wieje słaby, miejscami umiarkowany.
7: To są newsy Meloradia Słupca.
8: Urszula Salamon, zapraszam. Narodowy Fundusz Zdrowia ostrzega przed oszustami. Nie klikajcie w podejrzane linki, mówi Marta Żbikowska-Cieśla z Wielkopolskiego Oddziału NFZ.
9: Tym razem przestępcy wysyłają fałszywe maile z informacją o rzekomym zwrocie pieniędzy za świadczenia zdrowotne. W wiadomości znajduje się link oznaczony jako platforma zwrotów.
8: Pamiętajcie, by zawsze weryfikować adres nadawcy wiadomości. Pora na informacje sportowe. O tym, co czeka nas w weekend na piłkarskich boiskach, mówi nasz reporter Tomasz Barylski.
10: Polanin strzałkowo po wygranej z Kłosem za Niemyśl powalczy o kolejny komplet punktów. Tym razem na wyjeździe z Wilkami Wilczyn.
8: Ten mecz jutro o 11. Tymczasem Orchowo zaprasza na warsztaty animacji poklatkowej. Zajęcia odbędą się jutro w Domu Strażaka i Kultury. Organizatorzy zapraszają dzieci wraz z rodzinami. Zajęcia są otwarte dla wszystkich grup wiekowych. Start o 10.
11: Prawie 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
12: Prezes serwisu cinkciarz.pl został już aresztowany przez amerykański sąd. Marcin P. został we wtorek zatrzymany w USA. Był poszukiwany czerwoną notą Interpolu. Według śledczych ponad 5 tysięcy klientów internetowego kantoru straciło ponad 185 milionów złotych. Ministerstwo Zdrowia chce mieć wgląd w realne zarobki medyków. Dodatkowo, jak podaje resort, nawet 90% budżetu idzie właśnie na pensje. Już wkrótce informacje o wynagrodzeniach mają być powiązane z numerem PESEL. Nie zgadzają się na to lekarze. Szef Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski mówi, że to szukanie oszczędności kosztem lekarzy.
13: Albo, że to lekarze są winni zapaści systemu.
12: 75% lekarzy na etatach zarabia prawie 30 tysięcy złotych. Ćwiczenia na dworze najlepiej pomagają w uzupełnieniu witaminy D, pozwalają osiągnąć podobne stężenie co suplementy, twierdzą naukowcy, i jednocześnie poprawiają sprawność fizyczną.
11: Jakby coś, warto nawet chodzić na spacery, robić kroczki, to już bardzo dużo zmienia. I mówię to całkowicie serio.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
11: I mówię w 100% serio, ja chodzę dziennie jakieś 13-14 tysięcy kroków i pomaga to w tym sensie, że jak kolega do mnie powiedział ostatnio, chodź pobiegać, to przebiegłem piątkę i to bez problemu. No, to warto coś robić ze sobą. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty in a Beat, to jest Meloradio.

Meduza, Don't Wanna Go Home w Meloradio, 16 minut po godzinie 12, tak, podkręcamy tempo. Słuchajcie, odnośnie tego, co słyszeliśmy przed momentem, Don't Wanna Go Home, ja wiem, że akurat wy to byście chętnie poszli do domu, jestem bardziej niż pewny, że tak to wygląda. Skoro mówimy też o takich przyjemnych rzeczach, to pogadajmy o tym, że panowie są z Włoch, tak? I tak, nie żebym namawiał, ale delikatnie zaproponuję, bo dostałem ostatnio maila, że są całkiem niezłe ceny biletów lotniczych. No i wiecie, takie Włochy? Ej, no to brzmi naprawdę sztosowo. Przemyślcie temat, taki city break, jakiś weekendzik, wiecie, tak na szybko. Myślę, że warto.

0: Gdyby ta nuta mogła mówić, powiedziałaby szybka i wściekła. Przy okazji czekamy na 11. część Szybkich i Wściekłych. John Sammy, The Chainsmokers, Ilzy i All The Time w Meloradiu. Coś mi się wydaje, że będzie ta nutka w 30. Meloradia dzisiaj. No, ale będzie też więcej do godziny 13, bo przed nami David Guetta, czyli ulubieniec chyba nas wszystkich tak naprawdę. I to będzie fajne wspomnienie, bo dosłownie piosenka nazywa się Memories, Kid Cudi. No ja słuchałem tego za mało lata, a ta nuta im starsza, tym lepsza. W ogóle się nie starzeje swoją drogą, bo brzmi bardzo świeżo. Zaraz usłyszycie.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Autopromocja. Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie

0: Новый день. Автопромоция. Реклама. Pilna wiadomość od Toyoty. Właśnie trwa finał wyprzedaży, a to jak wiadomo świetna okazja, by sporo zaoszczędzić. Ostatnie sztuki Toyoty CHR Plug-in Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 32 tysięcy złotych. Kolejne oszczędności zapewnia ultra niskie zużycie paliwa, wynoszące średnio 2,1 litra według WLTP. Auta znikają z salonów Toyoty błyskawicznie, dlatego warto się spieszyć.
1: Zapraszamy do salonu Toyota Kamiński Konin, ulica Spółdzielców 15.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to

0: 100%. Jak tak, to Allegro.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
3: ZUS, podatki, czynsz, konto.
4: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
3: Ty nie?
4: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
3: Płacą ci? Dużo?
4: 4000 się uzbierało.
3: No żartujesz.
5: Nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
6: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
7: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
8: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
9: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
10: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z Deligartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z Deligartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
11: W Centrum Heban Słupce drzwi wewnętrzne, DRE, porta oraz zewnętrzne KMT z montażem i 8% VAT. Panele podłogowe Weninger, Quickstep, winylowe i inne też z montażem i 8% VAT. Do tego płytki podłogowe i ścienne Cerat, Starcrest, Tubondzin i wiele innych. Armatura łazienkowa, wanny, kabiny prysznicowe, zestawy podtynkowe, szafki łazienkowe oraz wyroby drewniane. Heban Słupca, ulica Firmowa 2. Znajdź Heban Słupca na Facebooku.
12: Sprawa numer 23/05. Dzień dziecka w Centrum Handlowym Auchan Swadzin. Miejsce przeistacza się w Walebaj. Świat biura detektywistycznego Lassego i Mai. Młodzi uczestnicy rozwiązują szyfry, tropią wskazówki, łamią kody, badają odciski palców i odkrywają tajemnice. Każde zadanie przybliża do finału. Kto stoi za zagadką? Dla pierwszych 200 detektywów, którzy zamkną sprawę, książka w prezencie. Już 23 maja w Centrum Handlowym Auchan Swadzin. auchanswadzin.com.pl.
13: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert taniej
14: masz. Po reklamie. Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
15: Ten numer to prawdziwy sztos. Zasłużone pierwsze miejsce. Nie może mi to wyjść z głowy. To wasze komentarze po tym, jak okazało się, że Andy Dust i jego Zokaria zdobyli szczyt. To wasz ulubiony

No spontaniczność, panowie, podobno jest bardzo ważna, także warto się wsłuchać w tę nutę. Natalia Nykiel i Bądź Duży, to jest Melo Radio, 17 minut do godziny 13. Taką spontaniczną sprawą to jest wygranie na przykład 500 zł. A że w Melo akurat macie taką opcję, to bym nie czekał, tylko od razu działał. meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam wbijacie, piszecie, na co chcecie to wydać i w zasadzie to wszystko, bo później trzeba tylko odebrać telefon. Czekamy 5 sygnałów na was, jak odbierzecie, to w zasadzie wszystko już jest okej. Także co? Wy wbijacie na meloradio.pl, a my czekamy na was i potem oddzwonimy. Two ships in the night.

0: Fisher, Townsend i Favor of Melo Radio, 8 minut do godziny 13. Tak, podkręcamy tempo w piąteczek. No, jest też Ula Harciarek.
1: Cześć, siema. Piątunio. No właśnie, sprawdzimy, w jakich nastrojach będą kierowcy w ten weekend. Mm-hmm. No czyli... bo sprawdzimy ceny maksymalne paliw.
0: No to tak, to faktycznie da się przewidzieć, bo miałem cię pytać, to masz takie umiejętności, ale dobra, jak tak, to faktycznie, masz na to sposób.
2: A już o 13 zagramy.
0: Oby było dobrze. Felix Jen Kaskada i Boy You Turn Me. Także jeżeli gdzieś planujecie się wybrać na ten piękny, gorący weekend, to zostańcie z Melo, bo za chwilę pogadamy o cenach benzyny.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Chciałbym wynająć mieszany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
4: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
5: Sezon grillowy tylko z Twoim marketem. W naszym zakładzie Wędzarni Białecki produkujemy grillowe specjały, które zawsze świeże znajdziecie w naszych sklepach. Od piątku do soboty przy zakupie 2 opakowań kiełbasy śląskiej 500 gramów w cenie 9 zł 99 groszy, szynkę bochuna 100 gramów kupicie za 1 zł 99 groszy. Kiełbasy grillówki 500 gramów 12 zł 99 groszy. Twój market. Najlepsza oferta grillowa.
6: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To z kartą Moje Intermarché. Kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 22,99. A masło ekstra łaciate za 2,49 przy zakupie 3.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka ZOO. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
17: Znowu lecicie?
18: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
17: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
18: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
19: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
16: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością?
20: Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
21: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek wszystkie orzechy i mieszanki orzechowe marki Bakaland, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, drugie tańsze gratis, 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
22: Po reklamie. Ogłoszenie płatne.
23: W cyklu Nie kupuję, wynajmuję dziś moim gościem jest Tomasz Cybula, dyrektor handlowy Sixt Polska. Samochód. Kupować czy wynajmować? Dziś mamy różne potrzeby. Miasto, weekend, rodzina, praca. Czy jedno auto nadąża za takim tempem życia?
24: Coraz rzadziej, bo nasze potrzeby są po prostu zbyt różne. Jednego dnia liczy się zwrotność w mieście, innego komfort w trasie. Jeden samochód zwykle oznacza, że gdzieś trzeba pójść na ustępstwo.
23: Czyli różne potrzeby wymagają różnych rozwiązań.
24: Dokładnie. Dlatego wynajem zyskuje na znaczeniu i widać to nie tylko przy samochodach, ale też w innych obszarach życia, jak mieszkania czy elektronika. W przypadku auta daje to prostą przewagę. Możemy dopasować je do konkretnej sytuacji i korzystać tylko wtedy, kiedy jest potrzebne, bez konieczności angażowania większej gotówki czy wiązania się kredytem i zobowiązaniem na lata. Czyli możemy korzystać z auta, ale nie musimy go posiadać.
23: Dziękuję za rozmowę. A po więcej zapraszam na niekupujewynajmuje.pl.
22: Ogłoszenie płatne.
25: Meloradio Słupca.
0: Minuta do 13:00, newsy Meloradia. Ula Harciarek.
1: To będzie dobry weekend. Ceny maksymalne paliw spadną. Od jutra do poniedziałku litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,46, benzyny 98 7 zł, a diesla 6,85. Jutro sobota, więc to dobry czas, by zrobić zakupy w centrum handlowym. Polacy cały czas lubią tam chodzić, mówi Anna Wysocka z firmy CBRE.
26: Aż 60% ankietowanych wskazuje, że główną motywacją do wizyty w galerii jest chęć obejrzenia produktu na żywo, a 56% chce go przymierzyć lub ocenić jego jakość przed podjęciem decyzji zakupowej.
1: A cenią to zwłaszcza kobiety. No to teraz idziemy w góry. Ponad 270 wspinaczy zdobyło w środę Mount Everest od strony Nepalu. To rekordowa liczba.
0: Gratulujemy i naprawdę podziwiam, bo to jest wyzwanie, które... No ktoś, powiem tak, jest bardzo twardy i szacun. Ja bym się tego nigdy nie podjął. Ale my daliśmy radę z czym innym. Z całym tygodniem, mamy piątek. Felix Jan Kaskada, Boy You Turn Me, Adi z tej strony.

0: Ej, Mikołaj.
1: Co?
0: Robimy wejście razem?
1: A o czym?
0: Nie wiem.
1: Aha.
0: 15 minut po 13. Dokładnie tak wyglądał nasz dialog przed chwilą. I to wynika z jednej poważnej rzeczy.
1: Jesteśmy profesjonalistami.
0: Mam nadzieję, że Krystian słyszał. Jest dzisiaj piątek, piąteczek, piątunio. I to wynika właśnie z tego, że my już mamy tryb chillout trochę.
1: No trochę tak. To znaczy ty bardziej niż ja, bo
0: no ja tak.
1: Dopiero zaczynam za 45 minut de facto.
0: Tak, ale to bardziej chodzi o to, żeby wam dać do zrozumienia, że nawet jeżeli macie tej roboty, jeszcze trochę usłyszał.
1: O, przypał.
2: Słyszałem, co tam?
0: Nie, wszystko dobrze. Ale mi się pracować chce. Ale ja jestem pracownikiem. Wy nie musicie.

Ale Farben i Body Talk w Melo Radio. Podkręcamy tempo. W tej godzinie jeszcze znajdę dla was coś z segmentu motoryzacyjnego, no bo będzie pan, który uwielbia mieć dużo koni pod maską, czyli Gibbs i Vin. Bardzo fajna, sympatyczna nuta, no ale będzie też Calvi i Remy. Explosion!

0: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie, a warto?
2: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo eObuwie, TTT, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super, no to jak dołączyć?
2: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.

0: Niżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, 100-krotka.
2: Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
3: No jest lipa.
4: Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
2: Get ready with me.
4: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
2: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
4: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
5: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
6: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka.
7: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99. A teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11, 15.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Po reklamie. Meloradio Słupca na 102,9 FM.

0: Robin Schulz i Alane w Melo Radio. Oj, 17 minut do 14. Mikołaj, dużo się dzieje na świecie.
1: No tak, dużo różnych rzeczy.
0: Na przykład to, że Stany Zjednoczone, a dokładnie Amerykanki, zachwycają się kompotem z truskawek. I to nie jest żart. No i jest spora afera w sieci teraz, bo oczywiście nasze polskie dumne społeczeństwo zaczęło wyśmiewać Amerykanów, mówiąc...
1: Widziałem, oni to nazywają fruit water.
0: No, a to jest kompot.
1: Sami są fruit water. Oh. To jest compote.
0: To jest compote. A ewentualnie proponujemy też sprawdzić Big S. Bo Bee Gees to już co innego.

0: Dubdog i Haldas i Twil w Melo Radio. 8 minut do 14, piątek, piąteczek, piątunio i Freak Fight!
1: Cześć, chociaż dzisiaj Freak Fight w osłabionym składzie. Jestem solo. Wszyscy mnie zostawili. Iga poszła na urlop. Karoliny nie ma. No zostawiły mnie samego.
0: Przykro mi, stary, tak czasem jest. No, to czasem jest. A już
1: o 14 zagramy Bibi Rexha i Faithless, New Religion. Co, ty też sobie pewnie teraz idziesz?
0: Idę na siłownię z okiem.
1: Ale stary. By myself.
0: Stary, czemu będziesz miał spokój?
2: Reklama. Intermarché w Słupcy poleca duży wybór wędlin z własnej wędzarni. Tylko teraz. Kiełbasa śląska 19,99 za kilogram. Intermarché w Słupcy zaprasza.
3: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
4: Blik. A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
5: A, to niska cena!
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
7: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie 2. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie 2 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie!
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Prawo jazdy? Zrób to na luzie, ale na serio. Szkoła jazdy Turbo. 35 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych kursantów, elastyczne godziny jazd, wszystkie kategorie, kursy kwalifikacyjne i ADR-y w pakietach taniej. Postaw na Turbo. Dzwoń 500 076 890.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
11: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje. Tylko 14,99 za 1,4 litra. Aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Jedynie 6,99 za 1 kg. Aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: W centrum Heban Słupce. Drzwi wewnętrzne. Wewnętrzne DR, porta oraz zewnętrzne KMT z montażem i 8% VAT. Panele podłogowe Weninger, Quickstep, winylowe i inne też z montażem i 8% VAT. Do tego płytki podłogowe i ścienne Cerat, Stargres, Tubondzin i wiele innych. Armatura łazienkowa, wanny, kabiny prysznicowe, zestawy podtynkowe, szafki łazienkowe oraz wyroby drewniane. Heban Słupca, ulica Firmowa 2. Znajdź Heban Słupca na Facebooku.
14: Lato.

0: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
6: Teraz w Auchan uda lub podudzia kurczaka luzem lub w opakowaniu tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
5: Sprawdź to sam, check it out.
6: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
8: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99 za kilogram. Oraz ogórki szklarniowe na wagę jedynie 2,99 za kilogram. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Po reklamie.
12: Minuta do 14, czas na newsy Melo Radia, które przedstawi Ula Harciarek.
13: Planujecie podróż pociągiem Intercity, no a jeszcze nie macie biletu, to musicie uzbroić się w cierpliwość. Są zakłócenia w systemie sprzedaży biletów przez internet. Młodzi zadłużają się na potęgę. 31 tysięcy osób między 18 a 20 rokiem życia ma w sumie 98 milionów złotych długu. WIG Infomonitor i Waldemar Rogowski.
14: Z czego 46 milionów 300 tysięcy stanowią zobowiązania pozakredytowe, m.in. mandaty za jazdę bez biletu, niezapłacone rachunki za telefon, internet, czynsze, a nawet alimenty.
13: 80% młodych ma do 5 tysięcy złotych długu. Na koniec Norwegia pod remontowaną restauracją w Oslo odkryto zakopaną srebrną zastawę z początku XX wieku. Zdaniem ekspertów mogła należeć do Żydów.

0: Fight w Meloradio z Mikołajem Kujawińskim.
1: Siemano, jest piątek, 22 maja, 14 na zegarach, więc rozpoczynamy dzisiejszy Freak Fight. No Freak Fight właśnie dzisiaj we wersji solo, ponieważ zostałem pozostawiony samemu sobie, ale mimo tego będziemy się dobrze bawić, będziemy sprawdzać, co dzieje się w kraju i na świecie, a jest to na przykład afera fryzjerska. Tym razem nie związana jednak z piłką nożną. Porozmawiamy też o radiowych wpadkach, czyli tym, co mi się lubią najbardziej. Mikołaj, siemanko.
0: Freak Fight w Meloradio.

kochasz? Sobel, Francis i Dims w Meloradiu. A teraz afera jest, słuchajcie, w internecie, afera fryzurowa, ponieważ Hubert Urbański postanowił odświeżyć nieco swój image, dodał sobie nowego looku i teraz ma nową fryzurę, takie cięcie z grzywką. No i zrobiła się drama, ponieważ ludzie zaczęli wypisywać mu komentarze, że nie pasuje, nie podoba mi się, a Hubert ruszył do ataku i zaczął wszystkich tam tyrać, że on nie prosił o opinię, tylko się po prostu chciał pochwalić. Ale jest też zdjęcie na jego oficjalnym Instagramie i siedzi taki Hubert w garniturze, w tej nowej fryzurze, z sikorem, z sygnetem, chyba z kolczykiem. I nie dość, że mu pasuje, powiem, że Hubert na tym zdjęciu wygląda, jakby miał zamiar wypuścić najgorętszy mixtape tego roku.

0: Aż ściany w naszym studiu się zatrzęsły. To Martin Garrix i Animals. W Meloradiu tak właśnie podkręcamy tempo. Wpadki radiowe zdarzają się najlepszym oczywiście, więc nie można ich zbyt surowo oceniać. Przynajmniej ja nie będę tego robił, ale taka całkiem spora wpadka została zaliczona przez stację radiową z Wielkiej Brytanii, która przez pomyłkę ogłosiła śmierć króla Karola III. Wszystko przez jakiś błąd systemu w studiu, tak przynajmniej potem się tłumaczyli, że się odpalił specjalny protokół, stacja przestała grać i dopiero ta cisza zwróciła uwagę pracowników, że coś jest nie tak. Król Karol III oczywiście żyje w tym momencie, kiedy pojawiła się ta informacja, był akurat w Belfaście. No i musiał się nieźle zdziwić na wieści o swoim własnym odejściu. Ale wciąż mogło być gorzej, bo przecież ta stacja mogła też dołączyć do tego znanego skądinąd mema.
1: Buckingham Palace has announced the death of His Royal Highness the Duke of Edinburgh.
0: To był najsilniejszy drop w historii muzyki rozrywkowej. A to Good Boys Hideaway.

0: My Loving w Melo Radio, to Sony Fodera i Crystal. Tak właśnie podkręcamy tempo, a tempo będzie jeszcze bardziej podkręcone na przełomie lipca i sierpnia w Kołobrzegu. Sunrise Festival, Sony Fodera też tam wystąpi na White Stage, konkretnie 31 lipca będzie można go tam zobaczyć. A jeżeli chcecie pojechać na Sunrise Festival, to już dzisiaj po 21 odpalajcie Melo Radio i słuchajcie, Sunrise On Air, będą bilety do wzięcia.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Masz Modivo Club Gold?
2: Nie. A warto?
1: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super. No to jak dołączyć?
1: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
12: Bittersweet.
13: Castorama.
14: Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
15: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

We Freakquacie to Bambi i Anglosia, BFF. Tak właśnie podkręcamy tempo w Meloradiu i idziemy z nimi. Tylko pytanie dokąd, bo teraz zrobiło się ciepło, jest fajna pogoda, więc można gdzieś wyskoczyć, ale okazuje się, że ponad połowa Polaków woli w tym czasie siedzieć w domu, a właściwie na balkonie. 57% badanych w takim właśnie badaniu, gdzie ludzie spędzają czas, jak jest ciepło, stwierdza, że albo na swoim balkonie, albo na tarasie, albo w swoim ogródku. Powody są różne.

różne, ale często jest to po prostu oszczędność, no bo taniej sobie po prostu wyjść na balkon niż do jakiegoś beach baru czy innego takiego wynalazku, więc można już powoli do planów wakacyjnych oprócz plażingu i smażingu dodać jeszcze balkoning. Chociaż to trochę smutne.

0: We frikwacie w Mado Radio to Oscar Mankey, Sweet Nothings, słodkie, jak truskawki.
1: Tak, ale truskawki lubimy.
0: Tak,
1: nie?
0: Lubimy, ale to nie jest tania zabawa.
1: Nie, i o tym powiem w newsach, będzie o truskawkach i ich cenach.
0: Liczymy na to, że jednak obrodzi, no bo w końcu już ciepło się zrobiło, więc pora rosnąć truskaweczki.
2: A już o 15 zagramy
0: Gordo i Loco Loco. Taki numer zagramy wam punktualnie o 15, bo kiedy nie gadają, to my już podkręcamy tempo. We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.

0: autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
1: Ten numer to prawdziwy sztos. Zasłużone pierwsze miejsce. Nie może mi to wyjść z głowy. To wasze komentarze po tym, jak okazało się, że Andy Dust i

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: przed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Danio, tutaj jest stokrotka.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: O reklamie. Autopromocja. Wybija

0: Słuchaj na 102,9 FM.
1: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek przed mikrofonem.
2: Coraz więcej krajowych truskawek na rynku hurtowym w Broniszach, ale przez pogodę ich ceny nie spadają. Kosztują nawet 22 zł za kilogram. Dużo tańsze są młode ziemniaki. Piękny, słoneczny weekend zapowiada się w Tatrach, ale wysoko w górach nadal zalega śnieg, dlatego zagrożenie lawinowe nie spadło do zera, ostrzega Tomasz Zając z TPN.
3: Szczególnie po południu, kiedy ten śnieg zrobi się ciężki, przepadający, może się zdarzyć jakiś suf z tego ciężkiego śniegu. Rano z kolei ten śnieg może być twardy, zmrożony.
2: Dlatego w wyższych partiach nadal są obowiązkowe czekan, raki i kask. No to jeszcze Brazylia. Trzy kobiety figurowały w rejestrze Urzędu Pracy jako prezydent kraju. Sprawa wyszła na jaw, kiedy jedna z nich straciła pracę.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: Pewnie słyszeliście nieraz, że pieniądze leżą na ulicy i wystarczy się schylić, ale to zależy, ile leży. I o tym pogadamy właśnie w tej godzinie. Mikołaj, siemanko.

Felix Jenyszał z Melo Radio, tak podkręcamy tempo, to jest Walk With Me. A jak już idziecie na spacer, to patrzcie pod nogi, bo możecie znaleźć jakąś gotówkę. A teraz akurat zmieniły się przepisy. Wcześniej, jeśli znaleźliśmy więcej niż 100 zł, to musieliśmy te pieniądze oddać do starosty. Ale przepisy się zmieniły i teraz taka kwota, która jest konieczna do zwrotu, to 5% pensji minimalnej, czyli wychodzi na dzień dzisiejszy 240 zł i 30 groszy. No tylko kto gubi 30 groszy. Natomiast w Melo Radio w szybkiej kasie na weekend możecie zgarnąć nawet 500 zł i tych pieniędzy nie musicie oddawać nikomu. Meloradio.pl, tam zgłaszacie się do szybkiej kasy. And you go.

Rehab, Michael, Patrick Kelly, Shaggy, Rebellion. Tak właśnie podkręcamy tempo w Meloradiu. A kiedyś takim wzorem rebelianta był Mick Jagger z The Rolling Stones. Nawet jeżeli nie słuchacie Stonesów, no to na pewno słyszeliście o różnych legendarnych akcjach związanych właśnie z ekipą tego zespołu. No tak, Mick Jagger potrafił kiedyś rozkręcić potężny Vixapol, demolować hotelowe pokoje, mieć inne różne przypały z policją i nawet teraz, kiedy ma 82 lata, wciąż jest zawijany z imprez. Tak właśnie było w ubiegłą środę, to znaczy w tę środę, na włoskiej wyspie Stromboli. Tam była taka imprezka, gdzie świętowali zakończenie zdjęć do filmu, w którym Mick Jagger właśnie występuje. No i pojawiła się policja, ponieważ był problem. Problem był taki, że w lokalu, w którym siedział Jagger z ekipą, leciała muzyka z niewielkiego głośnika, a tak się akurat składa, że w środy nie można grać muzyki na tej wyspie. I co zrobiła ta imprezowa bestia? No, przeprosiła grzecznie i poszła spać. Niestety z wiekiem stracił nie tylko zęby, ale też pazur.

0: To jest Freak Fight w Melo Radio, a to Modelki Włodarski. Lubię cię jak lato. Bardzo fajny wakacyjny numer, ale na wakacje trzeba mieć też fresh look, więc jeszcze w tej godzinie zdradzę wam, jak wyglądać modnie, nowocześnie, a jednocześnie zaoszczędzić 3000 zł. I można to zrobić w naprawdę bardzo prosty sposób. Koniecznie zostańcie.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM. Autopromocja.
2: No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce, kolorowe na...

0: pali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To z kartą Moje Intermarché. Kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 22,99. A masło ekstra łaciate za 2,49 przy zakupie 3.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: Masz już Modivo Club Gold?
6: Nie, a warto?
5: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
5: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
6: Brzmi super, no to jak dołączyć?
5: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
7: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
8: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
7: Są sprawdzone przepisy
8: i rozmowy, które zostają z tobą na dłużej.
7: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
8: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
9: A co tam w Carrefourze?
10: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Przygotuj ogród z Prix Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na PrixCommerce.pl. Prix Commerce. Nasze ceny rządzą.
13: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
14: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
15: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
16: Sprawa numer 23/05. Dzień Dziecka w Centrum Handlowym Auchan Swadzim. Miejsce przeistacza się w Walebaj. Świat biura detektywistycznego Lassego i Mai. Młodzi uczestnicy rozwiązują szyfry, tropią wskazówki, łamią kody, badają odciski palców i odkrywają tajemnice. Każde zadanie przybliża do finału. Kto stoi za zagadką? Dla pierwszych 200 detektywów, którzy zamkną sprawę, książka w prezencie. Już 23 maja w Centrum Handlowym Auchan Swadzim. auchanswadzim.com.pl.
17: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
18: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

George, Maloradio Wish, You Are Mine. A jeżeli wy chcielibyście mieć takie ciuchy jak Wojtek Szczęsny, no to jest na to prosty sposób. Przedwczoraj piłkarze Barcelony świętowali na kolacji Mistrzostwo Hiszpanii, no i oczywiście był też Wojciech Szczęsny i był też Robert Lewandowski. Wszyscy zwrócili uwagę na koszulę Wojtka, ponieważ pojawił się na nim wzór przypominający przypalenie żelazkiem. To nie był przypadek, to taki design. A za design trzeba płacić. Najmniej za taką koszulę 3150 zł. I to jest najprostszy steal his look, jaki w życiu widziałem. No bo wystarczy zainwestować 150 w koszulę, a potem zrobić to, co ja robię cały weekend. Czyli ją po prostu przypalić.

0: Calvin Harris i Jazzy, to jest Satisfy w Molo Radio i tak właśnie podkręcamy tempo. A ja kiedyś tempo podkręcałem i to całkiem mocno w Lublinie. Spędziłem tam chyba najlepsze lata swojego życia i to jest super miasto, chociaż były takie miejsca, których lepiej nie było odwiedzać po zmroku. Chociaż teraz może się to uspokoić.
1: Tak, może się uspokoić i w newsach o tym powiem dlaczego.
2: A już o 16 zagramy!
0: Obejmuje noce Jonathan PZ Liwka.
3: Zagapiam się w tym mimowolnie, nieprzytomnym wzrokiem obejmuję noce.
0: Ten numer w Melo Radio punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

0: słuchaj na 102,9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Marzą inwestycje w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
2: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
1: O, dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Reklama. Uwaga! Trwa finał wyprzedaży Toyoty. To jedna z ostatnich szans, by skorzystać z wyjątkowych cen na Toyotę Yaris Cross. Model dostępny jest teraz z korzyściami do 10 400 zł, a dzięki średniemu zużyciu paliwa na poziomie 3,1 litra według WLTP Miasto pozwala także ograniczyć codzienne wydatki na jazdę. Liczba dostępnych aut zmniejsza się bardzo szybko. Warto działać już teraz.
1: Zapraszamy do salonu Toyota Kamiński Konin, ulica Spółdzielców 15.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Olej Oleo 900 ml 5 zł 99 groszy. Lody pistacjowe Carddor 825 ml oraz lody waniliowe Carddor 750 ml tylko 14 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie 3. Pieluchy Pampers Active Baby od 32 do 54 sztuk w mega cenie 39 zł 99 groszy przy zakupie z aplikacją lub kartą. Twój market. Zawsze po drodze.
8: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę. Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
11: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
12: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
13: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
14: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
15: Jest 7 miejsc.
14: I rower, i mój kocyk. No i buba.
16: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
17: Castorama.
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii miała być jedna doniczka,
17: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: słupcy.
1: Urszula Salamon, zapraszam. Powiat wrzesiński włącza letnie brzmienia. Już 5 czerwca we Wrześni zagra zespół Ira. Koncert odbędzie się na stadionie lekkoatletycznym przy ulicy Kaliskiej o 20. Wcześniej o 19.20 na scenie pojawi się zespół Drzemka. Wstęp będzie bezpłatny. Tymczasem Orchowo zaprasza na warsztaty animacji poklatkowej. Zajęcia odbędą się jutro w Domu Strażaka i Kultury. Zajęcia są otwarte dla wszystkich grup wiekowych. Start o godzinie 10. A Powidz zaprasza na gminny Dzień Dziecka. Wydarzenie będzie połączone z trzecim biegiem Kusocińskiego oraz festiwalem kolorów i baniek mydlanych. Impreza odbędzie się 30 maja na terenie ośrodka Łazienki. Start wydarzenia zaplanowano na 13.30.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Minuta do 16, czas na newsy Melo Radia, które ma dla Was Ula Harciarek.
3: Lublin dołącza do miast z nocną prohibicją i to już od dziś. Co na to mieszkańcy?
4: Po 23, prawda, już nie można będzie pójść się dopić.
5: Bardzo dobrze, zmniejszy się alkoholizm, będzie spokojniej jeszcze.
6: Odbiera ludziom pracę.
3: Alkoholu nie będzie można kupić w sklepach i na stacjach benzynowych między 23 a 6 rano. A teraz Warszawa. Dziś i jutro utrudnienia w związku z koncertem na Stadionie Narodowym. Wystąpi Taco Hemingway. Od godziny 17 do 20 na Saską Kępę nie wjadą tylko taksówki czy autobusy komunikacji miejskiej. No i jeszcze coś dla fanów mocnych wrażeń. Wiemy, jaki będzie nowy filmowy Resident Evil. Ma to być survivalowy horror. Premiera 18 września.
2: Adriana co prawda nie ma w studiu, ale już stąd słyszę jego radość. Tak. 16 na zegarach, zaczynamy kolejną godzinę Freak Fightu, a w tej sprawdzimy, który kraj ma najpiękniejszą armię świata. Nie najsilniejszą, tylko najpiękniejszą. Gołaj, siemanko.

Malarazzi to Third Life i Sleepwalkers Are My Head. Tak właśnie podkręcamy tempo, a ja z głowy nie mogę wrzucić faktu, że coraz większymi krokami zbliża się Tomorrowland w Belgii. Dwa weekendy niesamowitych przeżyć i już teraz możecie zacząć się zastanawiać tak na poważnie, z kim chcielibyście przeżyć taką fantastyczną Tomorrowlandową przygodę. A możecie się zacząć zastanawiać dlatego, że nie zdradzając zbyt wiele, już od poniedziałku w Melo Radio szykujemy coś naprawdę potężnego związanego z Tomorrowlandem właśnie. Więc z kim chcielibyście pojechać, można się zacząć zastanawiać. Tylko może nie bierzcie pod uwagę Aloka, bo on akurat na Tomorrowlandzie będzie na obu weekendach. A tego Dive Into Me.

West End we Free Fight w Melo Radio. Get this party started. Tak właśnie podkręcamy tempo, ale to dopiero impreza jest w południowo-koreańskiej armii. Tam pojawił się pewnego rodzaju problem. Problem z poborowymi, którzy z przepustek wracają z opuchniętymi twarzami po korektach nosa albo powiek. I stwarza to problem, ponieważ dowódcy muszą ich przez to odsuwać od zimowych szkoleń i nocnych wart. I jest to zjawisko na tyle powszechne, że grozi destabilizacją działania całej armii. A jest ten problem podsycany przez na przykład kliniki medycyny estetycznej w Gangnam, które oferują potężne zniżki właśnie dla mundurowych. No, w Polsce kiedyś też byli poborowi i słyszałem, że mieli kręcenie tego i owego, a tam, proszę bardzo, operacje plastyczne i pełna kulturka. I teraz uwaga, zarzucę sucharem, takim starczym, więc mam nadzieję, że macie pod ręką coś, żeby popić. Uwaga, uwaga, nie matura, a chęć szczera zrobi z ciebie K-popera. Przepraszam. Dracula, Tame Impala, Jenny Boys Noise, już teraz w Melo Radio.

Don't Wanna Go Home w Melo Radio. Chociaż piątek to tak niezbyt trafione, bo chcemy iść do domu, ale potem faktycznie warto z niego na chwilę wyskoczyć, bo jest piękna pogoda i można zrobić sobie trochę przyjemności. A jakie przyjemności czekają Roberta Lewandowskiego w Arabii Saudyjskiej, jeśli zdecyduje się tam wybrać, to sprawdzimy jeszcze w tej godzinie.

to promocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego.

0: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: ZUS, podatki, czynsz, konto.
9: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
8: Ty nie?
9: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
8: Płacą ci? Dużo?
9: 4000 się uzbierało.
8: No żartujesz.
10: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
11: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
12: W centrum Heban Słupce drzwi wewnętrzne, DRE, porta oraz zewnętrzne KMT z montażem i 8% VAT. Panele podłogowe Weninger, Quickstep, winylowe i inne też z montażem i 8% VAT. Do tego płytki podłogowe i ścienne Cerat, Stargrest, Tubondzin i wiele innych. Armatura łazienkowa, wanny, kabiny prysznicowe, zestawy podtynkowe, szafki łazienkowe oraz wyroby drewniane. Heban Słupca, ulica Firmowa 2. Znajdź Heban Słupca na Facebooku.
11: Tylko teraz kup z My Media Markt 65-calowy telewizor Sony Bravia 8 OLED 4K Ultra HD i odbierz aż 700 zł na zakupy w sklepach Decathlon. Skorzystaj z akcji 50 za 500. Media Markt.
0: Po reklamie. Meloradio Słupca na 102,9 FM.

Muzyka w Meloradiu. I obca. A nam wciąż obca jest decyzja Roberta Lewandowskiego. Gdzie on zagra w kolejnym sezonie? No najbardziej prawdopodobna wydaje się być jednak opcja saudyjska i pojawiły się informacje, że Saudowie mieli zaproponować Robertowi ogromne pieniądze. 90 milionów euro za rok gry. Mówiliśmy też o tym w Freakfajcie na antenie Meloradia. Ale teraz pojawiły się nowe informacje, że to może być jednak kwota nieco przesadzona i że w Arabii Robert może liczyć na 40-50 milionów euro za sezon. Będziemy oczywiście śledzić, który kierunek Robert Lewandowski ostatecznie obejmie, ale jeżeli ta kwota faktycznie uległa pomniejszeniu, to może jednak jakiś kierunek europejski.

0: Naprawdę można poczuć się jak w Cyberpunku. Przy tej nucie Anima Elisa, Bad Angel w Malo Radio. Tak podkręcamy tempo. No Cyberpunk miał ciężki start. Miał schody takie całkiem spore do pokonania na początku.
1: A już wiem, do czego pijesz. Schody będą w newsach.
0: I to
1: schody
0: będą
1: zwierzę Eiffla.
0: Wyjątkowe schody.
1: I bardzo cenne.
2: A już o 17:00 zagramy.
0: Can't Deny It, Jazzy Spritz. Ten numer w Meloradiu punktualnie o 17:00, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

0: lista waszych ulubionych numerów.
1: Ten numer to prawdziwy sztos. Zasłużone pierwsze miejsce. Nie może mi to wyjść z głowy. To wasze komentarze po tym, jak okazało się, że Andy Dust i jego Zokaria zdobyli szczyt. To wasz ulubiony

0: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna jako w skrynung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Gotowi na rewolucję? No to jazda! Od marca prawo jazdy od 17 lat, a szkoła jazdy Turbo to najlepszy wybór dla młodych kierowców. Nowoczesna flota, własny plac manewrowy i wygodne raty. Szkoła jazdy Turbo. Konin Poznańska 47. Telefon 500 076 890.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Grill.
9: Arilla caliente.
8: Grilla calda.
10: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
11: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
0: O reklamie. Meloradio Słupca na 102,9 FM.

0: słupcy.
1: Urszula Salamon, zapraszam. To będzie żywa lekcja historii w Lądzie nad Wartą. 6 i 7 czerwca odbędzie się Ogólnopolski Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej pod hasłem Księgi i Skryptoria. Start 6 czerwca. A dzisiaj zajrzyjcie do Sokolni. Zobaczycie tam film Mortal Kombat 2. Johnny Cage dołącza do legendarnych wojowników Ziemi, by w śmiertelnym turnieju stanąć przeciwko Shao Kahnowi, który pragnie unicestwić ich świat. Seans dzisiaj o 18 i 20.15 w Sokolni. Na koniec zaproszenie od uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Słupce. Odbędzie się tam rodzinny festyn z okazji Dnia Dziecka. W programie są dmuchańce, grill i turniej planszówek. Start festynu 29 maja o 16.30.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia, które przedstawi Ula Harciarek.
3: Pożar na poligonie w Toruniu. Z ogniem walczy ponad 20 zastępów straży pożarnej i dwa samoloty. Dym widoczny jest z kilku kilometrów. Każde małżeństwo zawarte za granicą będzie z automatu uznawane przez wszystkie polskie urzędy stanu cywilnego. Zdaniem ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego potrzebnych jest jeszcze tylko kilka zmian w przepisach, aby małżeństwa jednopłciowe czy dwupłciowe miały takie same prawa.
4: Kolejne kroki to te, które będą dotyczyły instytucji, takich jak ZUS, takich jak NFZ, takich jak urzędy skarbowe.
3: A tymczasem burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz zapowiedział już odmowę transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. Na koniec zmieniamy temat. Fragment schodów z wieży Eiffla został sprzedany na aukcji. Uwaga, za ponad 450 tysięcy euro.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
2: Na zegarach 17 zaczynamy ostatnią godzinę Freak Fightu, a w tej pochylimy się nad problemem drogiego paliwa, bo jest na to jedno proste rozwiązanie i wpadł na nie taki facet z Ameryki. O tym powiemy już za chwilę. Mikołaj, siemanko.

DJ Is Your Second Name to Sibyl is Young Farm we Freakfajcie w Melo Radio. Tak właśnie podkręcamy tempo. A teraz przenosimy się do Ameryki, ponieważ Amerykanie cierpią teraz z powodu cen paliwa. U nich też zrobiło się drogo, nawet o 50% drożej w niektórych miejscach. A Ameryka jest zbudowana właściwie tak, że tam się nie da chodzić, tylko wszędzie trzeba jeździć, więc dla nich jest to bardzo duży problem. I z nim postanowił rozprawić się pewien 30-latek, który wpadł na prosty sposób. Skoro duże auta palą dużo, to dlaczego się nie przesiąść w małe? I kupił po prostu takie zabawkowe auto z marketu, przerobił je tak, że ma silnik spalinowy i do pełna może zatankować za 11 zł, około tak w przeliczeniu na nasze. Wygląda fantastycznie, zwłaszcza, że jest to samochodzik chyba z serii Barbie, więc wygląda w nim bardzo męsko. Ale muszę powiedzieć, że Ameryka jest na dobrej drodze. Skoro już odkryli, że mniejsze auta spalają mniej i odkryli też kompot, to może jeszcze da się ich ucywilizować.

0: Feder i Alex Ionov w Melo Radio. Lordly. Tak właśnie podkręcamy tempo. A na zegarach 19 po 17.
1: Szybka kasa na weekend w Melo Radio.
0: To jest idealna pora, żeby rozdać trochę pieniędzy, a nawet nie trochę, bo 500 zł, tyle chciałby dostać Patryk, który zgłosił się na meloradio.pl. No i dzwonimy do niego już teraz, ma 5 sygnałów, żeby od nas odebrać.
2: Tak, słucham, halo.
0: Ale już na posterunku. Siema Patryk, Mikołaj, Meloradio z tej strony.
2: Cześć, cześć.
0: Patryk, zacząłeś już weekend?
2: Jeszcze raz?
0: Czy weekend już rozpoczęty u ciebie?
2: I jeszcze niestety nie rozpoczęty. Jeszcze z jednej pracy do drugiej, ale coraz bliżej do tego weekendu.
0: Ale wiesz co, to dobrze się składa, że jeszcze nie rozpocząłeś, bo każdy wie, że na weekend to przydałaby się jakaś kasa. I byłeś,
2: to jeszcze jak?
0: Byłeś na meloradio.pl. Powiedz, po co ci 500 zł?
2: No dobra, to ja zacznę od tego, że ostatnio bankomat mi nie wypłacił pieniędzy, udawał, że wypłacił i mam blokadę na koncie, ale główny cel jest taki, żeby trochę zaimponować pewnej koleżance z Tindera i zabrać ją nad jakąś wodę, może nad jezioro, może nad morze, chociaż jak 500 zł to nad morze, zdecydowanie.
0: Patryk, ale ty masz taką gadanę, że nawet bez pieniędzy powinieneś dać sobie radę, ale żeby nie było i pomożemy ci zaimponować... Bo ten dźwięk oznacza, że po pracy możesz już kierować się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę na weekend od Meloradia.
2: Jej, dziękuję bardzo, bardzo się cieszę.
0: No to daj znać potem, jak było. Czy wszystko
2: jasne,
0: się
2: na
0: udało?
2: Pewno się zamelduję.
0: Fantastycznie. No to życzę ci bardzo udanego weekendu.
1: Szybka kasa na weekend w Meloradiu.
0: To jest tak proste, wystarczy wejść na meloradio.pl i tam zgłosić się codziennie 200, nawet 500 zł, jak w tym przypadku, do zgarnięcia. Galaxy Kungs, Italo Felix London już teraz w Melo.

0: Gibbs, Dope House for Money. Win to jest numer, który bardzo dobrze działa w samochodzie i jestem pewien, że wylądował już na niejednej playliście do nocnej jazdy bez celu. Ale jeszcze w tej godzinie sprawdzimy coś nowego, coś, na co będziecie mogli też głosować w propozycjach do 30 Meloradia, która też przecież za chwilę się rozpoczyna, więc w ogóle super będzie spędzić czas przy nowej muzie. Jaka nowość, od kogo i o co chodzi, to zdradzimy już za chwilę.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Meloradio Słupca na 102,9 FM.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
8: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
9: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
10: Marian, a gdzie mogę kupić...
11: Na mediaexpert.pl.
10: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
11: Barbara, na mediaexpert.pl.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Sprawa numer 23/05. Dzień dziecka w Centrum Handlowym Auchan Swadzim. Miejsce przeistacza się w Walebaj. Świat biura detektywistycznego Lassego i Mai. Młodzi uczestnicy rozwiązują szyfry, tropią wskazówki, łamią kody, badają odciski palców i odkrywają tajemnice. Każde zadanie przybliża do finału. Kto stoi za zagadką? Dla pierwszych 200 detektywów, którzy zamkną sprawę, książka w prezencie. Już 23 maja w Centrum Handlowym Auchan Swadzim. auchanswadzim.pl.

0: Natalia Nykiel w Melo Radio, to jest Error.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Olek już w studiu, siemanko.
2: Jestem, siemano.
0: Mam dla ciebie propozycję.
2: Jaką? No,
0: taką nie do odrzucenia.
2: Taką, którą możesz powiedzieć przed 22?
0: Tak, bo to będzie propozycja do 30 Melo Radio.
2: Aha, no dobra, no to słucham.
0: Mamy nowość od Robina Schulza, który wszedł we współpracę z Barbs i popełnili razem numer Better Times.
2: No to będzie na pewno lepszy czas, bo wiosna nadeszła, wiesz, lato
0: tak,
2: zaraz.
0: Tak, czekaj, nie, bo jeszcze nie ma lata. To nie będzie chyba ostatnia wiosenna 30 Meloradia, nie?
2: Nie.
0: Nie, jeszcze wiosna trwa.
2: Nie, Mikołaj, dobra. Po prostu nie.
0: No dobra, to chociaż posłuchajmy sobie Robina Schulza. Barbs, Robin Schulz, Better Times, już teraz w
2: Meloradio. Let's go!
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Ja nie umiem tak angielskiego jak ty.
1: Nie w religion.
0: Ale ta mogę porobić.
1: Beberekscha.
0: Beberekscha, fightless, nie w religion, już za nami.
1: Czy już wiadomo, kto spada z 30, bo wciąż nie wiemy, kto spadnie z ekstraklasy?
0: Nie wiem, choć się domyślam.
1: Zostawmy tutaj kropkę.
0: Ale zostań ze mną na początek.
1: Zostanę. Na mistrza zostanę.

0: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Sezon grillowy tylko z Twoim marketem. W naszym zakładzie Wędzarni Białecki produkujemy grillowe specjały, które zawsze świeże znajdziecie w naszych sklepach. Od piątku do soboty przy zakupie dwóch opakowań kiełbasy śląskiej 500 gramów w cenie 9 zł 99 groszy, szynkę bochuna 100 gramów kupicie za 1 zł 99 groszy. Kiełbasy grillówki 500 gramów 12 zł 99 groszy. Twój market. Najlepsza oferta grillowa.
2: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
3: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
0: Po reklamie.
4: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram Olej Rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
0: Get ready with me.
5: I czas na najlepszy sezon, czyli sezon na truskawki. Więc ja, jako naczelna fanka truskawek, mam dla Was najlepszy przepis. Zróbmy razem drożdżówki z truskawkami. Let's go! W misce wymieszaj mąkę, suche drożdże, jajko, napój sojowy, cukier, sól i olej. U mnie jest to akurat olej rzepakowy i z tych produktów zrobi nam się ciasto, które musicie ugniatać 8 minut, aż będzie gładkie. Później przykryj i odstaw ciepłe miejsce na 2 godziny. Czas teraz na najważniejszy produkt. Truskawki pokrój w kostkę, mieszaj z cukrem waniliowym i mąką ziemniaczaną. No i to tyle, jeżeli chodzi o truskawki, bo najwięcej roboty jest jednak z ciastem, więc wyrośnięte ciasto podziel na 8 równych części, uformuj z nich kulki i ułóż je na blaszce. Znów odstaw na 20 minut. Następnie w każdej kulce zrób dziurkę i włóż do niej truskawki. Później posmaruj roztrzepanym jajkiem, posyp płatkami migdałów i piecz tak przez około 20 minut. I już macie super deser. Czy twoja skóra ci za to podziękuje? No nie wiem, ale wiem, że another day, another slay.
4: Sponsorem programu był organizator akcji Wybieram Olej Rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.

0: Dochodzi 18, czas na newsy Melo Radia, które ma dla was Ula Harciarek.
1: Ceny maksymalne paliw przez weekend będą niższe niż dziś. 95 od jutra do poniedziałku będzie kosztować nie więcej niż 6,46, a olej napędowy 6,85. Łatwogang wyruszył dziś w charytatywną trasę rowerową. Przejdzie z Zakopanego do Gdańska i z powrotem pod Tatry. W ten sposób zbiera pieniądze na leczenie 8-letniego Maxa chorego na dystrofię mięśniową. No i jeszcze prognoza na wakacje. Wszystko wskazuje na to, że czeka nas gorące lato, mówi klimatolożka dr Agnieszka Krzyżewska.
2: Może nawet tych fal upałów będzie kilka. Na pewno na to będą się składać dni takie, gdzie jest temperatura powyżej 30 stopni.
1: A ten weekend też ma być słoneczny i gorący. Jutro do 27 stopni.
0: Mikołaj, ty wiesz, co to oznacza, co nie?
3: No pewnie.
0: Jutro będziemy się dobrze bawić.
3: Tak jest.
0: To na pewno.
4: Trzydziestka Meloradia.
0: Piątek!
3: I Łatwogang też będzie miał pogodę.
0: Czekaj, bo pana lektora zagłuszyłeś.
3: Odliczamy, no bo będziemy odliczać numery wasze ulubione. No przecież każdy wie, że w piątek po 18 odliczamy wasze ulubione.
0: Ale nie wiem, czy
3: numery.
0: Dla Łatwoganga to jest dobra rzecz, że jest tak ciepło. Kiedy ostatnio byłeś na rowerze?
3: No, 12, nie kłam, 15 lat temu.
0: Ja do tylu nie umiem liczyć. Słuchajcie, ale od 30 do 1 potrafię, bo mam napisane na monitorze, więc jest prościej. Lecimy z 30 Meloradia. Ma być ciepło, gorąco, więc gorące hiciory tych 30 najgorętszych mamy dla was właśnie w trakcie następnych 2 godzin. Mikołaj już przybiera nóżka, bo jego jeden z ulubionych numerów jest na miejscu 30.
3: Dokładnie, to jest Walked Away, David Guetta i Hype It On.
0: A ja przybieram nóżkami, bo w tym notowaniu mamy aż 3 nowości na 30 numerów, to dość dużo. I jedna z nich na miejscu 29. Prospa i Clooney, to Free Your Mind.
3: No nie dziwię się, że ludzie głosują.
0: Fajny numer, no. Czuć ten summer vibe.
3: Meloradio.pl, pamiętajcie, że tam możecie głosować na ulubione hity. No to co, 28?
0: No to dawaj, no, powiedz.
3: Kungs i Gavilius London. Galaxy. Trzyma się mocno.
0: Tak. Trzyma się mocno, to jest jeden w ogóle chyba z rekordzistów, jeżeli chodzi o tygodnie, które jest w 30 Meloradia.
3: No to tylko od was zależy, czy się utrzyma dalej.
0: Meloradio.pl, tam głosujecie, a jak już lecimy z nowościami, to druga z trzech. Dzisiaj Dub Dogs Free... How Does It Feel? O, tak nazywa się ten numer, to miejsce 27.

Ten gość już latem zagra w Kołobrzegu na Sunrise Festival. James Hype i jego Be Mine to miejsce 25 w tym tygodniu. Wy słuchacie 30 Meloradia, najbardziej dynamicznej listy hitów w całej Polsce. No to skoro jest najbardziej dynamiczna, to od razu lecimy dalej, na oczko wyżej. Miejsce 24. No i tutaj gość, którego pseudonim powstał przez literówkę. No to tak, żebyśmy wszyscy zapamiętali, jak się go pisze. Oscar, spacja, Matt, spacja, K. Wszystko z małych liter i jego numer Sweet Nothings. To dziś miejsce 24.

0: Kiedy jest takie piękne popołudnie jak dziś, tak ciepło i tak grzeje słoneczko, ten numer brzmi dużo lepiej. Choć i tak jest świetny. Dive into me, Alok i Khalid, to miejsce 23 w tym tygodniu. To jest 30 Meloradia. A teraz czas na jedną z naszych nowości, no bo piątki to oczywiście dni muzycznych premier, a wieczorami piątkowymi gramy ich wam całą masę, macie wypakowaną plejkę nowościami. No to czas na pierwszą z nich w 30 Meloradia. Pamiętacie panią, która w 2014 roku chciała w ten sposób nauczyć nas samogłosek? To oczywiście była Kajza i jej numer Hideaway, a teraz Kajza wraca we współpracy z Bobem Sinclairem. Ma dla nas numer I Can't Wait, no i posłuchajcie jak on brzmi. Mam nosa, słuchajcie, że to będzie numer, który będzie nam towarzyszył przez całe lato.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

Loco Loco, Gordo i Rainier, Zonneveld. To miejsce 22. Wysłuchacie 30 Meloradia, najbardziej dynamicznej listy hitów w całej Polsce. No a teraz czas na kawałek, który wrócił do nas tak naprawdę po latach, no bo pierwsza jego wersja była wydana w roku 2002. Potem powstała jego nowa wersja, a tę nową wersję podkręcił jeszcze David Guetta. No i tak oto wyszedł nam hit, który bardzo mocno wam się spodobał. Jest na miejscu 21 w tym tygodniu. Milky, David Guetta i Just the Way You Are.

0: miejsce 20 w tym tygodniu. Fisher i Tom Senda i to Favor. Tak gramy w 30 Meloradia, liście waszych ulubionych numerów. No, mogliście sobie pogadać na przykład z Fisherem, który stworzył ten numer. Wiecie kiedy? No wtedy, kiedy wychodził ten numer, no bo wtedy on odpalił gorącą linię, no i na wielu nośnikach w Stanach Zjednoczonych pokazał numer telefonu, można było na niego dzwonić, no i sobie z takim Fisherem na przykład pogadać. No ale jeżeli wam się nie udało zupełnym przypadkiem, to na przykład będziecie mogli go zobaczyć na tegorocznym Tomorrowlandzie. I słuchajcie Meloradia bardzo uważnie, no bo już niedługo coś dużego związanego z Tomorrowlandem będziemy mieli specjalnie dla was. Ale wcześniej, bo już za moment, Anima i Joji, Beautiful, ten numer na 19, za chwilę go gram.
1: Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM. Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego zapchnącego Melo. Słuchaj już dziś po 22 tylko w Meloradio.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
1: Nie znajdziesz w nim

0: Reklama. Pilna wiadomość od Toyoty. Właśnie trwa finał wyprzedaży, a to jak wiadomo świetna okazja, by sporo zaoszczędzić. Ostatnie sztuki Toyoty CHR Plug-in Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 32 tysięcy złotych. Kolejne oszczędności zapewnia ultra niskie zużycie paliwa, wynoszące średnio 2,1 litra według WLTP. Auta znikają z salonów Toyoty błyskawicznie, dlatego warto się spieszyć.
1: Zapraszamy do salonu Toyota Kamiński Konin, ulica Spółdzielców 15.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: Ach, to niska cena.
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: A cappuccino też za 7?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A
9: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: Lato.

0: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
2: Hot grill.
3: Arilla caliente.
4: Grilla calda.
5: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek. Amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
6: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Lody familijne od 800 ml do 2 litrów. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. A wszystkie produkty Eden 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Sprawa numer 23/05. Dzień dziecka w Centrum Handlowym Auchan Swadzim. Miejsce przeistacza się w Walebaj. Świat biura detektywistycznego Lassego i Mai. Młodzi uczestnicy rozwiązują szyfry, tropią wskazówki, łamią kody, badają odciski palców i odkrywają tajemnice. Każde zadanie przybliża do finału. Kto stoi za zagadką? Dla pierwszych 200 detektywów, którzy zamkną sprawę, książka w prezencie. Już 23 maja w Centrum Handlowym Auchan Swadzim. auchanswadzim.com.pl.
11: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj nas

0: Boy, You Turn Me. Felix Jeni, Kaskada, miejsce 18 w tym tygodniu. Słuchacie 30 Meloradia, listy waszych ulubionych numerów. Pychu z tej strony, siemano. No teraz czas na kolejną naprawdę mocną premierę, bo najlepszy drop nowych hitów macie oczywiście w Meloradiu. No i to połączenie jest bardzo niespodziewane. Kygo i Dan Tymiński, oni poszli razem do studia, no i nagrali inny kawałek Heaven on Your Mind. No i wielu fanów traktuje ten numer jako hołd dla Avicii'ego. Tego niesamowicie utalentowanego artysty nie ma już z nami niestety od kilku lat. A to właśnie Dan Tymiński był wokalem w jednym z największych hitów Avicii'ego, czyli Hey Brother. No to posłuchajmy tego hołdu i nowości. Kygo i Dan Tymiński to Heaven on Your Mind.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

Słuchajcie, ja myślałem, że ja jestem młody, ale okazało się, że Christian Marci, który stworzył ten numer, po raz pierwszy za radiową konsolą stanął, jak miał 14 lat. No, myliłem się, okej? Okay? Christian Marci, Fast Car Superstars. To miejsce 16, a teraz dziewczyny, które laty będą miały wiecznie 18 i to się na pewno nie zmieni. Modelki i Włodarski, lubicie jak lata, to na 15.

Don't Wanna Go Home. Miejsce 14 w tym tygodniu w 30 ML Radio. To Meduza i Henryka Mamil. No mam nadzieję, że ten piątek was tak poniesie, że też szybko do domu nie wrócicie. Ale zanim to, to pamiętajcie o Biforze przed dobrym Melo. Ten startuje punktualnie o 20, a po 21 Sunrise On Air. Będę miał dla was wlotki na Sunrise Festival. Dużo muzy z właśnie tego festiwalu. To będzie naprawdę mocny Bifor przed waszymi piątkowymi szaleństwami.

0: Reklama.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
4: Bittersweet.
5: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A tylko w piątek. Kiełbasa żywiecka XXL Pico 600 gramów. Teraz 1+1 gratis. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Po reklamie. Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
8: Meloradia. Odliczamy wasze ulubione numery.
9: Ale się przyjemnie, fajnie i letnio zrobiło za oknami, co nie? Piękne słońce, ciepła temperatura, no i najgorętsze hiciory w tym tygodniu. To mam dla was w 30 Meloradia. Odliczyliśmy już do miejsca 14, no to teraz lecimy dalej. Na 13 numer, który wiem, że ostatnio bardzo, bardzo mocno wam się podoba. A co to?
8: 30 Meloradia. Odliczamy najlepsze hity tego tygodnia.
9: Jazzy i Spritz to Can't Deny It. Miejsce 13 w tym tygodniu, no mam nadzieję, że jednak szczęśliwe. Tu Pychu, siemano.

Thomas Gray. 30. Meloradia, najbardziej dynamicznej liście hitów w całej Polsce, na miejscu 11. Rumors już za nami, ale zanim pierwsza dziesiątka, no to czas na jeden z numerów, które czekają na wasze głosy w propozycjach. No czeka ten kawałek i czeka, żeby dostać się do 30. Melo. No miejmy nadzieję, że w przyszłym tygodniu to się uda, bo ten numer to jest naprawdę powiew lata, które przed nami. Shimza, ten gość już między innymi z Topikiem współpracował, tym razem ma dla nas numer Fire Fire, no i już tak swoją drogą a propos lata, 10 lipca zagra w Łodzi, więc można zapisać tę datę w kalendarzu i się wybrać, żeby posłuchać między innymi tego numeru. Fire Fire to propozycja do 30 Mela.

Miliarda streamów. Tyle ma ten gość w sieci, to Ale Farben i Body Talk. Miejsce 10 w tym tygodniu to jest 30 Meloradia. No i teraz zaglądamy na oczko wyżej. No i miejsce 9 to kobieta, która już była na miejscu pierwszym. No ale chyba troszeczkę mniej wam się ten numer podoba, ale wciąż bardzo wysoko. Na miejscu 9 ona, ta, która potrafi i w ballady, i w muzę elektroniczną, Ellie Goulding i Lenium, ta Don't Want Your Love. Meloradio.

0: Ta siódemka to chyba nie aż taka szczęśliwa. Niedawno miejsce pierwsze, a tu bardzo proszę, na siódmym. Bibi Rexha i Faithless, ale dalej ten numer was niesamowicie grzeje i wcale mnie to nie dziwi. 24 minuty po 19 to jest 30 Meloradia, najbardziej dynamiczna lista hitów w całej Polsce, a jak piątek to oczywiście premiery. No i mam dla was kolejną taką. Loud Luxury ma dla nas coś zupełnie nowego. Colorado, tak się nazywa jego najnowszy numer, no i posłuchajcie jak on brzmi.
1: Najlepszy nowych hitów w Melo.

0: Powiedziałem, że ten numer to Loud Luxury, ale o niej nie można zapomnieć. Zoara też. Bardzo piękna. I bardzo utalentowana. Colorado to jest nowość i propozycja do 30 Meloradia. Za chwilę miejsce szóste, tu John Summit i D. Chainsmokers się pojawią.
1: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

Autopromocja. Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyry ty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00.

0: Reklama. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
6: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
7: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z Deligartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z Deligartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
0: Po reklamie.

Another i Talk to You, miejsce drugie w tym tygodniu. To jest 30 Meloradia, a ten kawałek podobał wam się najbardziej. Wrócił po 14 latach. Tak w sumie to te 14 lat temu w Polsce nie był mega popularny, ale stał się całkiem niedawno po występie tego pana na Coachelli. Justin Bieber i Nicki Minaj to Beauty and the Beat.

Ale dobrze, że Justin ten numer na Coachelli wykonał i że możemy się nim cieszyć. Beauty and the Beat to wasz ulubiony numer tego tygodnia. Miejsce pierwsze. 30 Meloradia. Justin Bieber i Nicki Minaj. Oni za nami, a przed nami 20. A to w piątek oznacza, że lecimy z Biforem przed dobrym Melo. Będą najlepsze remiksy waszych ulubionych hitów z anteny Meloradia, a po 21 Sunrise on Air.

autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego zapchniętego Melo. Słuchaj już dziś po 22 tylko w Melo Radio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.

0: Tam. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: Po reklamie.

Na zegarach jest już prawie 20, no to co, startujemy z Biforem przed Dobrym Melo. Obiecałem najlepsze remiksy hitów znanych z anteny Melo Radia. No to bardzo proszę, Kungs, Teofilus London i Galaxy. Ale jak już słyszycie, nie w takiej standardowej wersji. Kasim, gość o naprawdę białych włosach, zremiksował ten numer. No mam nadzieję, że jeżeli ten remiks jest tak dobry jak farba, no to nie mamy się o co bać. A nie mamy, bo jest naprawdę świetny. To jest Bifor przed Dobrym Melo. To Pychu, siemano.

David Guetta, tak, gra wam Melo Radio, to jest Before przed dobrym Melo, 15 minut po 20 na zgarach, a jak Before to oczywiście sztosy sprzed lat. Choć tu, no nie cofniemy się jakoś bardzo mocno, bo do roku 2022 wtedy viralem na całym świecie stał się ten serial. Opowiada on o setkach spłukanych graczy, którzy przyjmują dziwne zaproszenie do udziału w grach dla dzieci, no i główna zasada: nie ufaj nikomu, nawet sobie samemu, liczy się tylko wygrana. No wiem już, że wiecie, o co chodzi. Squid Game to właśnie ten serial i muzyczka z niego stała się mega popularnym wiralem na całym świecie swego czasu. No i Alok też chyba ten serial oglądał, bo powiedział: kiedy wkręciłem się w serial, z miejsca zainteresowała mnie też muzyka. Mroczna, nieco przerażająca, która wierca się w mózg. Chciałem dodać do istniejącego motywu coś od siebie, no i dać fanom gotowy na klubowe imprezy kawałek. No to teraz wierćmy się w mózg Aloka, no bo to on stworzył ten numer. Squid Game, let's play. To Alok w Melo Radio. Przypominamy ten numer w Biforze przed dobrym Melo.

energii mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest filtryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

0: W takiej taksówce to chyba każdy chciałby być pasażerem. Kizo i Bledka, taksi, tak wam gramy Melo Radio, tak podkręcamy tempo. To jest Before przed dobrym Melo w piątkowy wieczór. 20:29 na zegarach. A już teraz czas na nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: A to będzie coś zupełnie świeżego od pana, który już w to lato pojawi się na Sunrise Festival. Przypominam, po 21:00 Sunrise on Air na antenie Melo Radia. Będzie dużo muzy prosto z Kołobrzegu, ale też szansa na to, żeby zgarnąć wlotki właśnie na Sunrise Festival. A ten pan to Urzel. On połączył się z Ultranate. Zrobili to już zresztą jakiś czas temu przy numerze Free, no i chyba współpraca się spodobała, skoro teraz wyszła nowa produkcja Moving to the Sun. Tak nazywa się ten numer i posłuchajcie, jak brzmi.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

Don't Wanna Go Home, Meduza i Henry Camomile. To jest Before przed dobrym Melo. 20 minut, tyle zostało nam do 21. No a teraz czas na jeden ze sztosów sprzed lat. No i pukamy do roku 2015. Co to były za wakacje z tym numerem? No wspominam do dziś każdy jeden wyjazd nad morze, kiedy właśnie w radiu leciał ten kawałek, więc stwierdziłem, że przypomnę wam te piękne czasy. No i jest to numer, który jest uwielbieniem dla wszystkich czarnoskórych kobiet na całym świecie. Jak mówią twórcy, wszystkie jesteście piękne. No, nieważne jaki jest kolor skóry, wy wszystkie panie po prostu jesteście cudowne. Ebony Eyes, Rico Bernasconi, Tulka na klas i Sean Paul. Ten numer przypominamy już teraz, to jest Before przed dobrym Melo.

włączacie, przykładacie do głośnika i ona wam pokazuje, jaka to jest piosenka, jaki to jest tytuł, to w 2018 roku to był najczęściej wyszukiwany utwór właśnie w tej aplikacji. Solo, Clean Bandit i Demi Lovato. Ten kawałek przypomniałem wam w Biforze przed dobrym Melo. 2018 rok to był. A za chwilę w 2026 roku wybije godzina 21. No i lecimy dalej z Biforem. I Bifor wejdzie na wyższy poziom, bo rozpoczniemy Sunrise on Air.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. M to muzyka, której

0: Kręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: Ach, to niska cena.
3: Mamy to od Lewiatanie tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
6: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
7: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
10: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: 21 już punktualnie na zgarach, to jest Sunrise on Air, najlepszy before przed dobrym melon, w trakcie którego mam dla was wlotki na Sunrise Festival. Mam 3 podwójne bilety na ostatni dzień, niedzielę, 2 sierpnia. A żeby je zgarnąć, no to wbijajcie na WhatsApp Meloradia i zanudźcie nam numer, którego bardzo byście chcieli usłyszeć w Kołobrzegu w tym roku. Najlepsze zanucenia będę nagradzał wlotkami na 2 dzień sierpnia, na niedzielę, na Sunrise Festival, a w międzyczasie gram wam gościa, który pojawi się już w tym roku nad polskim morzem, właśnie w Kołobrzegu. Diablo, gość, który w tym roku 1 sierpnia rozgrzeje nam Blue Stage w Kołobrzegu. Robi to już teraz w Melo, to jest Sunrise on Air.
1: To jest Sunrise on Air w Melo Radio. Melo Radio. Melo Radio.

0: ale ten set rozgrzewa. Tak właśnie będzie brzmiał Blue Stage na Sunrise Festival już w te wakacje od 31 lipca do 2 sierpnia w History of Sunrise Festival. Po 7 latach wraca tam, gdzie to wszystko się zaczęło, czyli właśnie na Blue Stage na Podczelu, a za dzisiejsze sety odpowiada gość, który zagra tam w sobotę właśnie na Blue Stage'u, czyli Diablo. To jest Sunrise on Air, najlepszy before przed dobrym melo w całej Polsce. Sunrise on Air w Melo Radio. A ja mam dla was wlotki na ostatni dzień Sunrise Festival. Na niedzielę poprosiłem, żebyście nagrali głosówki, jak nucicie numery, które chcecie usłyszeć właśnie tam w Kołobrzegu. No to proszę bardzo, Kasia, dawaj. Asie, dziewczyna postarała się. Mano, Kasia.
1: Cześć, cześć.
0: No cześć, słuchaj, co to był za numer?
1: DJ Matez Orgazm.
0: No i chcesz go, jak rozumiem, bardzo mocno usłyszeć w Kołobrzegu. No to oczywiście. Ja nie mogę zrobić, Kasiu, inaczej. W tym momencie podwójna wlotka na ostatni dzień Sunrise Festival na niedzielę leci bardzo w twoje ręce.
1: Bardzo dziękuję, bardzo ci cieszę.
0: A wiesz już, kogo weźmiesz ze sobą?
1: Oczywiście, że wezmę koleżankę.
0: A, no to jak dwie psiapsiuły się zbiorą w Kołobrzegu, to mam wrażenie, że ta impreza potrwa dłużej niż do rana, no. A już teraz wracamy do gościa, który zawładnie Blue Stage'em. Diablo i jego set już teraz w Melo Radio. To jest Sunrise on Air w Melo Radio.

0: Tak właśnie będzie brzmiał Sunrise Festival już w te wakacje, a to gość, który zawładnie Blue Stage'em już 1 sierpnia. Diablo i jego set za nami. My przygotowujemy się do Sunrise Festival i robimy najlepszy before w Polsce, a jest do czego, no bo to festiwal ogromny. Jego pierwsza edycja w 2003 roku odbywała się w Kołobrzeskim Amfiteatrze, ale popularność tego festiwalu zmusiła organizatorów do powiększenia przestrzeni, no i przenieśli się do Kołobrzegu na Podczele, na teren byłego lotniska. Sunrise on Air. No i wiem, że wy też chcielibyście się tam pojawić. Mam jeszcze dwie podwójne wlotki na niedzielę. No i prosiłem, żebyście nucili numery, które chcecie usłyszeć właśnie w Kołobrzegu na WhatsAppie Meloradia. Robicie to bardzo dzielnie. Cały czas zachęcam, żebyście to robili. Tak też wykonała Justyna. No i posłuchajcie, co ona nam zanuciła. A no pięknie, Justyn. To siemano, Justyna, co tam?
1: Hejka, hejka.
0: No cześć, chciałabyś, jak rozumiemy, w Kołobrzegu się pojawić w tym roku na Sunrise Festival.
1: Chciałabym bardzo.
0: To jeszcze zdradź nam wszystkim, co to jest za numer, który nam zanuciłaś, którego ty tak bardzo mocno chcesz usłyszeć.
1: Take Over Control.
0: Oczywiście, Afrojack, jak wiadomo, na Afrojack tak Kołobrzegu się pojawi i ty też się pojawisz, bo podwójna wlotka w tym momencie na Sunrise Festival na drugi dzień sierpnia leci w twoje ręce.
1: Yes! Dzięki!
0: Cudownie, a wiesz już, kogo zabierzesz?
1: Tak.
0: O, bardzo proszę, a zdradzisz, czy to tajemnica?
1: Zostanę tajemnicza.
0: Dobrze, niech będzie. Słuchaj, ja i tak już myślę, że będzie bardzo dużo chętnych, którzy chcieliby się z tobą wybrać, a jeżeli wy też chcecie, no to jeszcze jedna podwójna wlotka została na drugi dzień sierpnia na Sunrise Festival. Czekam na wasze głosówki na WhatsAppie Meloradia, jak nucicie numery, które chcecie w Kołobrzegu usłyszeć. A już teraz wracamy do DJ-a Diablo i jego seta. To jest Sunrise on Air w Meloradio.

Bublo, czyli nasz polski Piotr Kunca. To właśnie on wystąpi 1 sierpnia na Blue Stage Sunrise Festival. A to scena, na której w tym roku odbędzie się w History of Sunrise Festival. DJ Chrissy i przyjaciele zapewnią naprawdę nieziemski poziom, więc słuchajcie uważnie Meloradia, no bo cały czas mamy dla was masę wlotek na Sunrise Festival. A już za moment startujemy z tym, przed czym robiliśmy before. Dobre Melo czeka, na sam początek set od Tiesta, potem będzie Clapton, no a potem to już w ogóle cała noc z najlepszymi setami od najlepszych z najlepszych na świecie. Szalonego piątku wam życzę, Pychu z tej strony, siema.

0: Reklama. Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
4: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
5: Bittersweet.
0: O reklamie.

Meloradio Słupca. Słuchaj na 102.9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.

0: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. M to muzyka.

0: Reklama. Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. O reklamie. Autopromocja.
1: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyryty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10.

operator, funky operator, I'm the funky operator.

0: Autopromocja. Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe ty-ry-ty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
1: Rano obudzi największego śpiocha.